kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Policja ściga sprawcę śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w Białej Podlaskiej. Katastrofa bombowca w Kalifornii. Nie żyje 8 osób.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie. Michał Poklękowski, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględziny. Policja i prokuratura prowadzą czynności w związku ze strzelaniną w Białej Podlaskiej. Trwa obława na napastnika. Mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Wiadomo, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej. Zagorzały przeciwnik Putina i Łukaszenki. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, z uwagi na dobro tego postępowania.
0: Obława na sprawcę trwa. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.
3: To jest raport.
0: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu karnym.
4: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Relacjonował prokurator Bartosz Maliszewski. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Bombowiec B-52 rozbił się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. Podało konto bazy na platformie X. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Przyczyny katastrofy nie są znane.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przenosimy się jeszcze raz za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na mundialu. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
5: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii. Kraju.
0: A dziś czeka nas pierwsze spotkanie w grupie I. O 21:00 Francja zagra z Senegalem.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: Proszę Państwa, można powiedzieć, że pogodowo już wstąpiliśmy na tę autostradę w kierunku prawdziwego lata, bo w tym tygodniu ma nam się nie tylko rozpogadzać, ale w sobotę do 30 stopni na naszych termometrach, więc sam raz akurat jak lato w kalendarzu się pojawi, to 30 też wybije, ale póki co dzisiaj jeszcze do stopni 20, jeszcze dzień bardziej wietrzny, jeszcze też w okolicach Olsztyna, Łomży, Białegostoku mogą wystąpić sowite opady deszczu, a nawet burze.
9: Sowite opady deszczu, no proszę bardzo, ale bardzo się cieszę, że to już jednak mija, mam nadzieję, że tak powiem.

0: Gleba się nawodniła i teraz możemy się wygrzewać.
1: Jak najbardziej, ponad 3 dyszki w weekend o takie Polskę walczyliśmy.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
5: Kończąc dzisiaj tylko do 20.
1: Aha, okej.
5: Okay. Tak na marginesie.
0: Dobra, okej, damy radę.
1: Słuchajcie, no? Czekanie na lato pochłania najwięcej naszego czasu, takie mam wrażenie.
0: A żebyś wiedział, ja nic innego nie robię ostatnio, tylko sprawdzam prognozę pogody i to pochłania mój czas.
5: Ale co u ciebie?
6: Sowity może być deszcz, sowita może być też wypłata, przypominam państwu.
0: O!
5: Nie znam.
0: Ty, czekaj,
5: żartowniś, a co w grupie ha, ha, ha na Mistrzostwach Świata?

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eskarok.

0: Wytłumaczmy może tą dziwną sytuację i tą dziwną konstrukcję naszym słuchaczom. Dlaczego my dzisiaj zajmujemy się i zajmować się będziemy tym, co pochłania najwięcej naszego czasu?
1: Słuchajcie, bo prawda jest taka, że w 1792 roku z powodu wojny polsko-rosyjskiej przerwano pracę przy budowie świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Ale słuchajcie, to się dzieje od 1791 roku. To jest po prostu jakaś potwornie długa historia.
2: Tak, bo później w 1938 roku prace ruszyły na nowo, ale przerwał je wybuch II wojny światowej. Później w 1999 roku ruszyła budowa świątyni Opatrzności na polach Boniach Wilanowskich. No i pierwsza msza ostatecznie została tam odprawiona 11 listopada 2016 roku, czyli po 225 latach od tej pierwotnej budowy.
1: Ale dajcie spokój.
0: Od pierwszego wbicia łopaty do oddania lokalu 225 lat, jak z tym lotniskiem w Baranowie.
2: Jaki kraj, taka Sagrada Familia.
0: Otóż to.
1: No i dlatego zastanawiamy się, ta swoją drogą Sagrada Familia, to jest dopiero historia pochłaniania czasu. I zastanawiamy się, co pochłania największą ilość waszego czasu.
0: Otóż to, ja 4 lata czekałem na Mistrzostwa Świata, żeby zobaczyć tam polską reprezentację. 4 lata czekania i nic z tego. I państwo do tego już się odnosicie.
3: Dzień dobry i bardzo dobrze, że polska reprezentacja w piłkę kopaną nie pojechała na Mistrzostwa Świata. I teraz problem mają Hiszpanie i niech się oni teraz wstydzą, niech się oni teraz martwią i niech oni teraz mają traumę narodową.
0: A wiecie państwo, co się z tą Hiszpanią wydarzyło wczoraj?
2: Oj, wiemy.
0: Ale to jest dramat niewiarygodny. Wojtku, czy mógłbyś jednym zdaniem i jeszcze do tego dodaj swój komentarz? Mhm.
2: Proszę państwa, reprezentacja Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka zremisowała 0-0.
0: No właśnie, okay. To co pochłania najwięcej państwa czasu?
4: Ja uważam, że jeżeli dobrze się rozplanuje dzień, to na wszystko ma się czas.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Z Republiką Zielonego Przylądka.
0: Powtórz raz jeszcze.
2: Ale oni mają łatwiej, wiesz, Republika Zielonego Przylądka to strawą są za pan brat. No.
1: Przynajmniej codziennie mają na zielono. Ale na szczęście codziennie mamy bardzo dobrze rokujące utwory jak Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama. SK Rock.
0: Gramy dla Was najlepszą.

0: A propos takiego życiowego jungle, to co pochłania najwięcej twojego czasu? Dzisiaj was o to pytamy i ja myślę, że i wy się ze mną zgodzicie i sporo słuchaczy się ze mną zgodzi, że w życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
1: No to też.
0: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie, kiedy?
2: Przez, nie
0: kiedy
2: straszcie.
0: To, a potem coś się, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jestem
0: czasu.
3: Jestem na etapie, Jezu, to się nigdy nie skończy.
1: I jak już odchowasz dzieci, a nie daj Boże, masz dwie dziewczynki, do tego jeszcze żonę, czyli trzy kobiety w domu, to najwięcej czasu pochłania poranna toaleta, jak wejdą rano, stary kończą po południu.
3: A, ale to, co one tam robią o 5 rano kończą?
0: Ja nie... Właśnie, nie, chciałam zapytać.
1: Sobota rano, o 10.
3: Okej, okay, no to tak u mnie. Proszę Państwa, dzisiaj pytam o to, co pochłania najwięcej Waszego czasu, no i zapraszamy do dyskusji.
1: Oczekiwanie na pogodę dobrą.
4: Dzień dobry. Ja to nie wiem, co z tą pogodą u nas w kraju się dzieje, bo to powinno być 35 stopni od poniedziałku do piątku, a w weekend 18 i deszcz. No zwariowała normalnie. Tragedia.
1: Nie
3: a
1: wiem,
3: na
1: pan...
3: odwrót?
1: No właśnie, pan chyba w klimatyzowanym pomieszczeniu jakimś pracuje. Nie rozumiem
5: poranne
1: tego.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: razie dowiedzmy się teraz, co w kraju, co na świecie i co w sporcie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN, podało Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16, czyli dziś. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nigdy nie mieć broni jądrowej i zaprzeczył, by USA miały zapłacić Iranowi 300 miliardów dolarów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przyznał jednak, że Iran może otrzymać dostęp do funduszu wartego właśnie 300 miliardów dolarów za sprawą inwestycji państw regionu.
1: To jest raport.
2: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zakomunikował, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię.
1: SK Rock Sport.
2: Spore niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0 z małym wyspiarskim krajem na Atlantyku. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł remis 1-1. Iran zaś sensacyjnie po kapitalnym meczu zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze za Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: Nickelback, czyli jedna z nowszych propozycji na naszej antenie. Poszukiwanie dobrej muzyki, to pochłania sporo naszego czasu. O tym, co jeszcze pochłania nasz czas, o tym dzisiaj rozmawiamy. Na przykład mamy taką koleżankę z kąciem, której wiele czasu pochłania podróżowanie, zwiedzanie świata, odkrywanie różnych ciekawostek geograficznych.
1: Mówisz o Klaudii?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy Klaudię bardzo serdecznie. W związku z tym mamy temat dla tych podróżujących. Grecka wyspa szuka mieszkańców, moi drodzy, na wyspie Syros. We wrześniu rozpocznie się nabór wolontariuszy na 2027 rok. Jacy mają być kandydaci? Muszą ukończyć 25 rok życia, być samodzielni oraz gotowi do pobytu trwającego co najmniej miesiąc. Ja was widzę, chłopaki. Szczęśliwcy otrzymają własny pokój, śniadania oraz pokrycie kosztów mediów. W zamian co mają robić? Mają robić coś, co prawdopodobnie mnie by zabiło od alergii, czyli będą pomagali w opiece nad kotami przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Praca obejmuje co? Karmienie, sprzątanie kuwet i wymianę wody.
2: W domu robię to właściwie za darmo i nawet nie mam swojego pokoju, a jak ugotuję, to zawsze jest coś nie tak.
3: Nie zmuszaj się, dam kotu.
4: Zostaw. Zjem. Jeszcze się zwierzę zatruje.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama.
8: SK Rock. Nowości, które dobrze roku.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu. Jedną z takich rzeczy na pewno są social media. W ogóle te wszystkie rzeczy, które mamy w internecie, w telefonie, bierzemy tylko na chwilkę. Jedna rolka, druga, trzecia, piąta, dziesiąta. O, dwie godzinki minęły.
1: Słuchajcie, pytanie jest do Janny, uwaga.
2: Okay. Temacie dnia. Ja to mam pytanie do Asi. Ile czasu pochłania jej jedzenia?
3: Słuchajcie, to właściwie ja myślę, że wcale mi tak dużo czasu nie pochłania, ponieważ ja jem jedzenie robiąc inne rzeczy. Na przykład w międzyczasie teraz akurat konsumuję truskawki w trakcie jednak pracy, więc to się da jakoś pogodzić jedno z drugim. Wiecie, co najbardziej mnie denerwuje, jeśli chodzi o pochłanianie czasu? W życiu byście na to po prostu nie wpadli. Ja uważam, że najdłużej i kompletnie bez sensu trwa suszenie włosów. Nie cierpię tego robić, bo zawsze włączam tę suszarkę, mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, że te włosy są ciągle mokre i to jest taka strata czasu i to się tak dłuży, że mnie szlak trafia.
0: To może trzeba nie myć.
1: Albo Wojtka, w przypadku suszenie trwa 5 minut, a ja wystarczy, że przetrę ściereczką.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Jan Lubomirski Lanc-Koroński jest wujem swojej żony. Traktuje mnie w odpowiedni sposób, z szacunkiem. A wiecie przecież, kto to wuj.
2: Mówi wuju!
3: Przepraszam bardzo. U mnie tak. Rafał Cieszyński i jego goła klata świętowali 50. urodziny. Aktor z żoną i z córką i z przyjaciółmi dokazywali na beach party i ja chciałam zapytać, skoro ta goła klata świętowała też razem z nim, to czy dostała tort i świeczki?
1: I uwaga, ja cytuję dosłownie, jak brzmi nagłówek. Nepo Baby Helena Englert zagra na openerze, mając w repertuarze tylko 3 piosenki. W Polsce karierę muzyczną robią banany. Ja nie chcę nic mówić, ale banany to karierę muzyczną już dawno zaczęły robić.
0: Jakaś porażka.
4: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia

0: Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. To po wczorajszej zapowiedzi Ministerstwa Finansów.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
2: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
1: To jest raport.
0: Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN, podało Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dziś. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
3: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
4: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
3: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
5: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
4: Będzie odczuwalnie?
5: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu. Wszystko podróżuje, nie?
3: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
4: Ale dobrze było?
3: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk, który według medialnych doniesień miał zarobić podczas specjalizacji ponad 1 600 000 złotych w ciągu roku, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w koalicji przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii, którego zarobki oraz sposób realizacji dyżurów stały się przedmiotem zainteresowania mediów i samorządu lekarskiego, także władz Warszawy. Według medialnych doniesień grafik pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, m.in. z występami w telewizji i pracą w Senacie. Mateusz Gąbiewski.
6: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na Mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Stanęli naprzeciwko siebie. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było naprawdę gorąco. Dodam, że w Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii oraz Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
9: Zaglądam Wojtkowi przez ramię.
10: No.
9: W Białymstoku pada, jeszcze będzie, chyba tylko tam pada, ale na przykład w takim Wrocławiu, w Katowicach,

0: Czekaj, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim to jest ładnie.
1: No, to pojęcie względne. Od 10 do 12
0: tam masz narysowane, tak. Widzę to, ono jest żółte i zupełnie fajnie wygląda.
1: Piękne słoneczko. Proszę Państwa, o poranku od 10 do 12 stopni, w ciągu dnia od 15 do 20 w naszym kraju najchłodniej nad morzem, 18-19 w centralnej Polsce, najcieplej na Dolnym Śląsku do stopni 21, tak jak Joanna wspominała. Coraz więcej rozpogodzeń, aczkolwiek na północnym wschodzie dzisiaj jeszcze opady deszczu i burze.
2: Tak Was lubię, że czasami żałuję, że nie jesteście częścią mojej rodziny na przykład.
0: Ale to wystarczy poprosić, możemy się do ciebie wprowadzić. Słuchaj, nawet dziś.
2: Właśnie dzisiaj żałuję, że nie jesteście częścią rodziny, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Także gdybyście nie mieli co zrobić z kasą...
0: To nie.
2: Z tym, że te przelewy nie zawsze dochodzą.
3: Te pieniądze są za las. Po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciąć, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie?
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Eskarok. 6 na 9.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
6: Od 6 do 9
7: w Eskarok.
2: Trochę kuchni radiowej. Wojtek szuka na naszej karteczce z podpowiedziami. A dlaczego tego święta nie ma tutaj umieszczonego?
1: Proszę Państwa, co pochłania najwięcej Waszego czasu? O to dzisiaj pytamy. Naszego czasu na przykład najwięcej pochłaniają głupie żarty.
0: Właśnie, to jest przerażające. I jeszcze mało tego, po prostu nie, że pochłaniają, to jeszcze podobno nam za to płacą. U ciebie, Michał, co?
8: No, nie są głupie, są po prostu niemądre.
2: Dziękujemy Ci bardzo. A co w raportach mądrego?
8: Proszę, nieważne.
2: Będzie o rowerze, którym przejechali dookoła świata.

0: co zajmuje wam więcej niż zero waszego cennego czasu, czyli co zajmuje wam czasu najwięcej.
1: No mówiliśmy o tych głupich żartach, które nam zajmują dużo czasu, które są częścią naszej pracy, ale ja jednak śmiem twierdzić, że najwięcej czasu, jeśli chodzi o pracę, zajmuje mi szukanie dziwnych informacji. Bo my rzeczywiście szukamy dla państwa dziwnych ciekawostek i ja potem nie wiem kompletnie, co się dzieje na świecie, za to wiem, gdzie urodziły się małe żyrawki na przykład. Więc dobrze, że mamy Michała Poklękowskiego, który jednak mówi, co się dzieje również na świecie i w kraju.
2: To prawda. Moja żona na przykład powiedziałaby, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
0: A komu tak konkretnie?
2: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
0: Akurat siedzę w kiblu. A państwu co zajmuje najwięcej czasu?
3: Macie zajebisty program, który codziennie rano robi dzień. Myślę, że nie tylko mi, ale wielu ludziom, więc średnio się moja koncepcja pochłaniacza czasu wpisuje, bo jest po prostu smutna. Niestety, ale kiedyś sięgaliśmy po telefony, tak, po to, żeby było sprawniej, żebyśmy mieli więcej czasu. Dzisiaj pochłaniają tyle czasu. Nawet nam, dorosłym, już nie mówię o małolatach, którzy po prostu bez nich nie są w stanie przeżyć.
1: To smutne jest bardzo rzeczywiście, ale ludzie są wlepieni w te telefony, nawet jak przechodzą przez przejście dla pieszych, bądźcie czujni, po prostu wszyscy w telefonie.
2: No właśnie, telefon wystarczy tylko do tego, żeby rano zadzwonić do Eskiroka, a potem można go odłożyć.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Do złego wyrazu użyłeś, nie odłożyć, tylko przełożyć z jednej ręki do drugiej.
2: No chyba, że idziecie do toalety, to właśnie
0: to weźcie, koniecznie. Tam sobie usiądźcie, no jak mus, to mus, no.

Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: dzisiaj razem z Państwem słuchamy sobie muzyki, jak to zwykle o poranku bywa, ale przy okazji rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu, a niekoniecznie byśmy chcieli, żeby tak było.
1: No i niestety okazuje się, że bardzo dużo czasu pochłaniają nam różne czynności domowe. Ja mówiłam o tym, że słyszenie włosów mnie doprowadza do szewskiej pasji, bo jest dla mnie potworną stratą czasu i uwielbiam ten moment, kiedy robi się 30 stopni na zewnątrz i człowiek nie musi suszyć tych włosów, ale u Państwa bywa to różnie.
2: Dzień dobry. W temacie dnia, o ile dobrze zrozumiałem, jest mowa o rzeczach, na które tracimy czas, a więc prasowanie. Codziennie z pół godziny mam prasowania dla całego domu. To jest strata czasu.
3: Chętnie porozmawialibyśmy o tym dłużej, ale nie z tobą, Andrzeju, jak powiedział bohater jednego polskiego filmu. No bo, drodzy państwo, raz, dwa, czas nas goni, ma nam teraz Westerok, później raport.

0: Raz, dwa, skaczemy do raportu. Przed nami Michał Poklękowski z poważnymi tematami.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Policja szuka intensywnie 19-latka, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach i trwają intensywne kontrole pojazdów. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. Zawiera on, przypomnę, datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. Tymczasem 90% ankietowanych w sondażu firmy badawczej IMAS International wie, że zawiera datę urodzenia, a tylko 52% oznaczenie płci.
1: To jest raport.
2: Nowy lek o nazwie Apitegromab ma powstrzymać Ozempic BAT, czyli utratę masy mięśniowej po odchudzających zastrzykach semaglutydu. Takie informacje przekazuje dziś prestiżowe pismo naukowe Nature Medicine.
1: Rok. Sport.
2: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się tu na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Jamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. A mistrzostwa za oceanem już zbierają żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamouchiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej, bo 1-5, porażce ze Szwecją. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten jutro rozpocznie się w Bangkoku, bo do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Dzisiaj mówimy o tym, co pochłania najwięcej twojego czasu. I ja myślę, że nie będę odosobniona, jak powiem, że najbardziej wkurza mnie to, ile czasu pochłania sprzątanie mieszkania. Szlak mnie jasny trafia, bo to jest jakieś never ending story. Ja nawet nie robię bajzlu, bo mieszkam sama. Tylko co chwila się kurzy i myślę sobie, o jest, ale ekstra, umyłam całą łazienkę i w ogóle. Już parę dni później myślę sobie, znowu, naprawdę, really, jeszcze raz, po prostu i kolejne półtorej godziny w plecy.
1: No to jest jedna historia, druga to, co już jeden ze słuchaczy wspomniał, czyli prasowanie. To też się nigdy nie kończy, bo zakładamy koszulkę i znowu trzeba prasować.
0: Ja nie prasuję, na przykład, po prostu nie prasuję. Zobaczcie, nasze rzeczy, których nigdy nie uprasowałam.
1: Jedna z naszych słuchaczy też ma spostrzeżenie w tej sprawie.
2: I rozwiązanie.
3: Dzień dobry, tam pan przed chwilą wspomniał o prasowaniu, że traci na to czas. To ja polecam kupić sobie takiego dmuchanego ludzika, na który się naciąga koszulki czy koszule. Prasuje bardzo szybko, nawet nie trzeba suszyć ubrań, bo można powiesić wilgotne i będą zaraz suche. I dla mnie to jest mega oszczędność czasu, bo on sobie dmucha, suszy, ja sobie robię co innego, a nie cierpię stać przy żelazku i ten ludzik po prostu mnie wyręcza.
2: Też mam takiego dmuchanego ludzika, który wyręcza moją żonę od czasu do czasu.
1: Ale chyba nie jest to prasowanie.
2: Ale też jest o dmuchaniu coś tam.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.

Dziękuję za rady z dmuchanym ludzikiem. Natomiast ja mam 3 córki i żonę, ja mam tyle kompletów prasowania, więc takich ludzików to bym pewnie musiał ze 4 zakupić. No ale poszukam.

0: To był Faith No More, dawno tego numeru nie graliśmy na antenie Ski Rock. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, na co tracimy najwięcej czasu. Mam wrażenie, że na kombinowanie, człowiek się nakombinuje, a później niewiele z tego wychodzi.
1: No wiesz, dla niektórych czasem to kombinowanie jakoś, wiesz, wychodzi na dobre, a czasem niestety kończy się w więzieniu. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie poinformowała o bardzo nietypowej kradzieży. 42-letni mieszkaniec Żyrardowa ukradł 36 opakowań papieru toaletowego, zawierających łącznie 1800 rolek.
0: Dobry.
1: Wartość oszacowana na 1070 zł. No i z relacji policji wynika, że sprawca zabrał 36 opakowań papieru toaletowego, które były pozostawione na palecie przed sklepem. No i został oczywiście ujęty na jednej z ulic Żyrardowa. Miał przy sobie skradziony towar, no i niestety nie wyszło.
2: Ale zobaczcie, kradł papier toaletowy, a teraz będzie miał przesrany.
3: 6 na 9.
0: Jeszcze o piosence miałeś opowiedzieć.
2: A, to już jutro Państwu opowiem. To już, to trzeba rozchodzić.
4: Weź papier na drogę.

0: Istnieje taka możliwość, że do jutra to może pan Wojtek by pamiętał, ale ja to na pewno bym zapomniał, bo ja nie pamiętam, co jadłem wczoraj na kolację. To może teraz ciekawostka a propos tego numeru.
1: Wczoraj celebrowaliśmy drugiej części filmu Rocky i mieliśmy Sylwestra Stallone w naszym konkursie. W związku z tym chciałem tylko nadmienić, że ten kawałek, który stał się absolutnie legendarny właśnie dzięki całej serii pod tytułem Rocky, tak naprawdę nie zaistniałby, gdyby nie fakt, że zespół Queen odmówił współpracy panu Sylwestrowi Stallone.
2: No co ty odmówił?
1: Bo pierwotnie miała to być piosenka Another One Bites the Dust zespołu Queen, tylko Freddie Mercury powiedział nie.
0: Okej, okay. A potem Dacia po latach powiedziała biorę.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Tak było, nie kłamie. Proszę Państwa, u mnie management z Kolima tłumaczy się z jego ponad dwugodzinnego spóźnienia na koncert, poszedł na scenę i przeprosił. Takie są fakty. Ja kiedyś spóźniłem się 3,5 godziny do pracy. Przeprosiłem, takie są fakty.
2: U mnie z kolei Lauren Sanchez i jej odsłonięty dekolt gramolą się do samochodu podczas romantycznej wycieczki do Paryża. Chłopaki, widzieliście kiedyś gramolący się dekolt? Bo ja nie, i to musi być naprawdę ciekawy widok.
1: Cycki opadają.
0: Jeszcze pani Justyna Steczkowska i bez skojarzeń, żeby nie było? W baśniowej Kietce toczy nierówną walkę z wiatrem. Dziennikarz pyta, polska Marilyn Monroe? Raczej Mamacita. Jedyna taka mama ja.
4: To jest jakaś porażka.
5: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja prosi o każdą informację dotyczącą miejsca pobytu Kacpra Wójtowicza. Od tego zaczynamy raport o ósmej. Mężczyzna ten wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej zaatakował swoją byłą partnerkę, po czym uciekł. Kobieta zmarła, policja prowadzi obławę i poszukiwania. W akcji bierze udział aktualnie kilkuset policjantów.
2: Prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji. Działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów oraz grupy poszukiwawcze.
1: Mówiła Jolanta Batko z policji w Limanowej. Wizerunek mężczyzny jest w sieci.
3: To jest raport.
1: Jeszcze w tym tygodniu prezydent Nawrocki spotka się z szefem ONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Więcej o tym Mateusz Gąbiewski.
4: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
5: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
4: Mówi Marcin Przydacz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
5: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, w jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
4: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10000 amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
1: Izraelscy politycy ostro skrytykowali ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie z Iranem. Nazwali je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ich kraju. Donosi dziś o tym dziennik Washington Post.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzęta i nieco lepiej je zrozumieć. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś oraz wilki.
6: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
1: To prawdopodobnie był puchacz. Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatr i ustawione na nagrywanie głównie nocą, gdy zwierzęta są bardziej rozmowne.
7: A zwierzęta na to?
8: Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
11: Mi się w ogóle bardzo podoba hasło gatunek skryty.
12: No pod chodrą.
11: No taki prawie.
12: Ja zwierzaki jestem, w nocy jak śpią.
7: Często ty, mam jestem. Gatunek skryty w domu, nie wiedziałem.
12: No? Montujesz taką kamerkę w sypialni, a tam stary niedźwiedź mocno śpi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to pogoda będzie się poprawiała, jeżeli chodzi o tych wszystkich ciepłolubnych. Jeżeli chodzi o tych, którzy upałów nie lubią, to w weekend uważajcie na siebie. Póki co dzisiaj na termometrach maksymalnie do stopni 20, północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
7: Będzie się wzmagał z deszczem.
11: No, będzie się wzmagał pod kołdrą, będzie się wzmagał taki skryty.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
7: Dzisiaj wzmagamy się z pytaniem, na co Państwo tracicie najwięcej czasu.
11: Co Michał nas już podsumował, nie jesteśmy zbyt mądrzy.
12: Co pochłania najwięcej Waszego czasu? Wymyślanie, w jaki sposób środkowym palcem pokazać koledze, co o nim myślimy.
7: Wojtek odgarnia włosy z czoła, jak pewna posłanka. Co w raportach?
1: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody, o tym powiemy.
12: Nie lubię Was.

0: Wojtek mówi: nie lubię was, ale jak się z Michała Poklękowskiego nabija przez kilka miesięcy z tego samego, to jest w porządku.
1: Tak, jak przychodzi co do czego, jak taparaty są, tak, jak he jest, to wszystko jest dobrze. Jak przychodzi co do czego i trzeba sobie podżyć łacha z Wojtka, to od razu nie lubię was.
2: Bo ja was kocham. O to chodzi.
3: Przepraszam bardzo, jak nazwisko?
2: Baton.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, co zajmuje wam najwięcej czasu. Co zajmuje wam najwięcej czasu, jeszcze po jednym zdaniu?
1: Najwięcej czasu zajmuje nam czasami darcie sobie łacha z siebie nawzajem. Chyba jednak najczęściej z Michała, ale to ostatnio trochę też z Wojtka.
4: No, zobaczymy, jak to się rozwinie. A już tak wracając do tematu dnia, rzeczywiście gotowanie. No, okay. Po prostu nienawidzę. Zrobię
1: co
4: śniadanie, sprzątam
3: i od razu gotujesz obiad.
4: No? Posprzątam po obiedzie i trzeba
3: i
4: robić kolację.
3: A pracy? Gdzie w tym wszystkim czas na pracę? Dramat jakiś totalny. Dzisiaj mówiliśmy też o prasowaniu, zajmuje dużo czasu. Mówiliśmy też o tym dmuchanym ludziku, którego można sobie nabyć drogą kupna i w domu taki ludzik będzie prasował za ciebie.
1: Ja bardzo przepraszam, ale ja sprawdziłam tego dmuchanego ludzika i zaczynam ogromną mieć na niego ochotę. Uważam, to jest świetne. Ja bardzo lubiłabym takiego dmuchanego ludzika w domu mieć. Boję się tylko, że jak się obudzę w nocy na siku, to się mogę go trochę wystraszyć.
3: Poczekaj, nie tylko ty idziesz tym tropem.
5: Dobra? Ja, moi drodzy, dzięki wam nie będę tracił czasu na szukanie prezentu dla żony na rocznicę, ponieważ kupię jej dmuchanego ludzika do prasowania.
4: No, wie pan, to zawsze był prezent dla facetów.
6: 6 na 9. Estero. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
3: Ja tam wybierałem dziewczynki, no ale okej.
1: Świat się zmienia, moi drodzy. Musicie się do tego przyzwyczaić. Na szczęście jedno się nie zmienia. Eskalak ciągle dobrze rokuje. I Paul McCartney teraz Come Inside.

0: chciałem powiedzieć, ja o traceniu czasu. No to tak ten, myślałem, że korki walne, nie? Bo to takie po pierwszej nutce. Ale tak przeanalizowałem, podliczyłem, sprawdziłem, wziąłem jeszcze raz, wyciągnąłem i wychodzi mi, że najwięcej czasu w życiu tracę na dodzwonienie się do was.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Ostatnio, jak Wojtek nam opowiadał w długi weekend, co robił i że siedzi cały długi weekend, malował łazienkę, to ja sobie przypomniałam, że jak człowiek się zabiera za jakieś różne naprawy, remonciki, malowanko, to to zajmuje tyle czasu, że zwariować można.
1: Ja wiem, to zajmuje zdecydowanie za dużo czasu. Jak usłyszysz takie jedno magiczne zdanie od żony, a może byśmy zrobili taki mały remoncik w domu, wtedy już wiesz, że to zajmie ci zdecydowanie za dużo czasu. A jak usłyszysz, może byśmy pojechali na wakacje, to na pstyknięcie palcem znika cały czas.
2: A ty usłyszałeś od żony, może byśmy pomalowali łazienkę?
3: Ja usłyszałem, słuchajcie, pójdziemy do sklepu budowlanego kupić taśmę.
2: Aha.
3: I potem przyszliśmy z nową puszką farby, pędzlami i tak dalej.
2: Czyli przeszliśmy płynnie do narzędzi, bo takowe też musimy posiadać.
4: Oczywiście. Ja robię na podwórku, w garażu, przy samochodzie, obojętnie gdzie. To najwięcej czasu, wiecie, co pochłania? Szukanie narzędzi. Tak, tutaj gdzieś ojciec wziął mi klucz, zostawił, drugi zabrał i latam po szopach, garażach i szukam. I naprawa, która zajmuje 15 minut, 20, pół godziny, zaczyna się od godziny szukania narzędzi.
0: No ja pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź, młotka nie ma, nigdzie, wiecie, gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
3: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy?
5: 6 na 9.
2: Aśka szukała narzędzi. O, kiełbaska!

0: wiecie, co słychać na rynku w Krakowie? Hey now! Brawo, no widzisz, Wojtek!
1: Brawo, Wojtku, brawo. Co prawda za chwilę będzie Michał Poklękowski, ale jednak dobrze, że cię mamy, wiesz?
2: Tak, to było takie prosto z Meliny.
3: Autopromocja. Melina. Melina. SZ Rock.
4: Byłem kiedyś w programie Weszło. Taki piłkarz.
5: No znam, oczywiście.
4: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najgrzewniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, mu, patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
6: Naprawdę?
4: Tak.
6: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
3: Melina w SZ Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Zapraszam. Policjanci prowadzą zakrojoną na szeroką skalę obławę za 19-letnim Kasprem Wójtowiczem w związku z zabójstwem 19-letniej kobiety na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W akcję zaangażowano znaczne siły policji oraz służby ratownicze. Teren przeszukiwany jest z użyciem śmigłowca i dronów. Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT, poinformowała KAS. Zarzuty usłyszało na razie 12 osób, a szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa przekracza 10 milionów złotych.
7: To jest raport.
8: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku w reakcji na porozumienie USA oraz Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Takie informacje od świtu przekazują maklerze.
7: Eska Rock Sport.
8: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. W grupie I przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. To o 21:00, później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Alurono CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: I już, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co pochłania najwięcej czasu. Jak się okazuje, nam najwięcej czasu jednak pochłania tutaj takie rozmawianie.
1: Co?
2: Ale narzekanie, my... powiedzmy wprost, narzekanie.
1: Poczekaj,
2: po prostu na rzeczywistość.
1: Od razu narzekanie. Nam bardzo dużo czasu zajmuje na przykład omawianie życia.
0: Tak.
1: Słuchajcie, bo moje córki, ale wiecie, co zrobił mój syn, ale co? Ale wiecie, że to moja Agata w Edynburgu i przysięgam, my tak potrafimy naprawdę przegadać 3 godziny no. między naszymi, że tak powiem, popisami niezbyt mądrymi
0: jest
1: na antenie.
0: Mhm. Pogoda zła, pada deszcz. Słońca nie ma, figur zajmie moje miejsce. No daj spokój. A u państwa?
3: Mnie tam dużo czasu pochłania dojeżdżanie do pracy i wracanie z niej. Tam to jest jakaś masakra. I równie dużo czasu pochłania zastanawianie się, jaki zrobić i z czego posiłek. Potem trzeba jeszcze jechać, to kupić, przygotować, pochłonąć, a potem jeszcze posprzątać. To w ogóle zdobywanie energii w ten sposób, to jest jakieś nieporozumienie.
2: To widzę, że w tym fakcie się zgadzam. Chodź, możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
0: Pomidor.
4: 6/9. Estero. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

Cześć, ja nie wiem, czy ktoś pamięta, ale jakieś 2 lata temu dzwoniłam do Was i mówiłam, że mąż od jakichś 2 lat przymierza się do położenia płytek na schodach. No to chciałam powiedzieć, że płytki leżą, owszem, obok tych schodów, które są do zrobienia. Cały czas. Niezmiennie.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co pochłania najwięcej naszego czasu. Jednym rolki w internecie, innym rolki papieru toaletowego, a jeszcze innym po prostu codzienność życiowa, czyli korki, gotowanie, sprzątanie, zakupy, no i praca.
1: Ja sobie w ogóle wyobraziłam tę sytuację, że komuś najwięcej czasu pochłaniają rolki toaletowe, że co robi? Po prostu rozwija cały czas, zwija, zawija. Nie rozumiem tej sytuacji.
0: No, to musisz spróbować. No, ja ci mówię, jak pójdziesz na dłużej do toalety, to nagle kreatywność wzrasta.
1: Nie, to tam strasznie jest ciasno i nieprzyjemnie.
2: Dzisiaj, drodzy Państwo, także trochę prasowanie zajęło nam dużo czasu i uwag na ten temat też pojawiło się sporo, o to kolejne.
3: Tam prasowanie to przeszłość. Grunt to niwelować prania do końca. No i podstawą jest dobre rozwieszenie. Koszulki, bluzy, spodnie. Nie prasuję. Koszulę od wielkiego dzwonu. Pozdrawiam.
1: Ja serdecznie zapraszam do mojego domu, bo to też wymaga dużo czasu, żeby to dokładnie strzepnąć. Mm-hmm. A poza tym, co znaczy nie wirować do końca? Przecież będzie mokre wszystko, takie ciekające wodą.
0: No ale potem się suszy i się wykrusy i już.
2: A propos suszy i wykrusy, to są do tego odpowiednie urządzenia.
4: Panie Wojtku, to jest do prasy. No i korki właśnie na Toruńskiej, a odnośnie prasowania i dmuchania, to nadmuchać się wystarczy na siłowni. I taka koszuleczka na nadmuchane ciało nie potrzebuje prasowania.
0: No takie nagrzane, spocone prosto z siłowni. Właściwie nawet prać nie trzeba.
2: Drodzy Państwo, na miłość nigdy tego czasu nie zawiele, także dużo dobrej miłości Państwu życzymy.
5: Każda sekunda w życiu się liczy, a jeżeli przeznaczamy ją na miłość, to tym bardziej. Będziemy się kochać. No a jak?
6: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Pytam się głośno, czy gdyby kobiety rządziły światem, to czy nie byłoby fajniej, nie byłoby wojen, nie byłoby ego i tego stroszenia piórek? Tak twierdziliśmy z Klaudią. Pytamy się chłopaków, prawda?
1: Ty,
0: i cisza
1: Wojtek,
0: zapadła.
1: A co robisz w środę?
2: Pracuję, a ty co?
1: Ja na razie nie słyszę, co mówi Aśka.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że Asia za dużo czasu po prostu pochłaniają te myśli twoją głowę.
1: No toż to.
0: Ale jak bez sensu? Przecież świat byłby piękniejszy.
1: Wyluzuj się ze szwagrem, idź na krokodyle. Do jutra.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Gotta move out. Keep him at bay.
4: Reklama.
6: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.

0: Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu, która miała szarpać 2-letnie dziecko. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Chodzi o A1.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 9, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany 19-latek miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a potem uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi Mateusz Gołębiewski.
2: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
1: To jest raport.
0: Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu, która miała szarpać 2-letnie dziecko. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tak zwanego średniego uszczerbku na zdrowiu.
3: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
0: Mówi nam prokurator Stanisław Bar. Ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie może też wykonywać zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Przypomnijmy, sprawa wyszła na jaw tydzień temu, dzięki gdy rodzice zauważyli u syna siniaki. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu doskonale widać, jak kobieta szarpie chłopczyka i ciągnie go po podłodze. W sali było kilkanaścioro dzieci w tym czasie. Szczegółową kontrolę w żłobku zarządził też ratusz i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg na tę placówkę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przestanie w końcu bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dopieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg.
4: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
5: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
6: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
7: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
8: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
9: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu również burze. W czasie burz możliwe są lokalne ulewy. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Uważa, nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: zespół z Hanoweru. Nazywają się Scorpions. Jeszcze są aktywnym zespołem, choć mówią cały czas, że już kończą. Ale kończą nieustannie. No i niech tak do końca się w ich życiu dzieje. When the smoke is going down. 12 już minut po 9. Postanowiłem wczoraj wieczorem obejrzeć jakieś mecze w końcu na tym trwającym mundialu. No i troszkę długo posiedziałem przy telewizorze. Za długo. Troszkę niewyspany pan Jaro mówi dzień dobry i zaprasza do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A pan Jaro życzył wczoraj państwu, żeby Foo Fighters zagrali ten numer na koncercie. No i chyba nie wyszło. Unconditional. Jak się państwu podobało na występie Dave'a Grohla i spółki? Proszę dać znać. Chętnie poczytam albo posłucham.

0: Tak, samotność to nie jest dobry pomysł na życie. Naprawdę. Whisky i Jam w Esterok. A teraz? Teraz będzie wspomnienie sprzed 16 lat.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: Ale zanim o tym, co wydarzyło się w 2010 roku, to wspomnę tylko o tym, że Megadeth i Anthrax, połowę Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, widziałem niedawno na Mystic Festival i panowie w znakomitej formie. A pierwszy raz Wielka Czwórka, całość, czyli Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax spotkała się właśnie u nas w Polsce 16 lat temu na lotnisku Bemowo. Jak was znam, to wielu z was widziało to wydarzenie na żywo, więc warto wspomnieć o tym, co stało się dzień wcześniej, gdy muzycy wszystkich czterech kapel zebrali się w pewnej włoskiej restauracji w Warszawie. Podobno na kolację wstęp mieli tylko członkowie kapel, menedżerom, ochroniarzom, znajomym i żonom grzecznie odmówiono. Wspominał to o spotkanie w swojej książce Scott Ian z Anthrax. Panowała wyjątkowa atmosfera. Znów mogliśmy przebywać w swoim towarzystwie. Widok rozmawiających przyjaciół, z których większość znała się od 81 roku, był niesamowity. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Dave Mustaine rozmawiał z Kirkiem Hammettem. No, państwo wiedzą, dlaczego ta rozmowa mogła być interesująca. Ale lider Megadeth miał z nim gadać o koniach, a z innymi wspominać stare czasy. To było jak klasowe spotkanie po latach.

0: Piosenka z dobrą historią, napisana przez Joan Jett z Kenem Lagunem, który wyprodukował jej album i pomógł jej rozpocząć solową karierę po rozpadzie zespołu The Runaways. Kiedyś o tym opowiadał. Chodziło o to, że Joan była swego rodzaju najdzikszą kobietą The Runaways, a my próbowaliśmy podpisać kontrakt płytowy. Ludzie mówili, nie, ona jest zbyt szalona. To było tak frustrujące, że pomyśleliśmy, że powinniśmy napisać o tym piosenkę. Dziewczyna o złej reputacji. Joan Jett.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
5: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
6: This is Jack White.
7: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Cold Hard Beach australijskiego zespołu Jet. A my przenosimy się znów w czasie do roku 72. 16 czerwca, 54 lata temu, David Bowie wydał swoje niezwykłe arcydzieło The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To była jego piąta długo grająca płyta, album koncepcyjny opowiadający historię androgenicznej obcej gwiazdy rocka wysłanej na Ziemię przed apokalipsą. Jest na tej płycie m.in. to nagranie Starman.

Ezky Rock.

0: hej i muka. Z jednej strony to muka znaczy chyba coś w rodzaju pecha, z drugiej strony pamiętam mukę z dzieciństwa, ze szkoły podstawowej, gdy się w nią grało. Ale mogą Państwo nie pamiętać, bo to było w zeszłym stuleciu. Hej za nami, a przed nami raport Deski Rock.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. To może być zabójca 19-latki z Małopolski. W Ministerstwie Obrony zakończyło się specjalne posiedzenie do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rozmawiano o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na podejrzanego trwała przez całą noc. Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. Trwa ustalanie, czy to faktycznie poszukiwany nastolatek.
11: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka.

0: Kamysza, przewodniczył mu premier Donald Tusk.
1: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
0: Wśród omawianych tematów znalazły się także rozwiązania prawne oraz raport dotyczący gotowości polskiej armii oraz instytucji państwowych do realizacji tego przedsięwzięcia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Latem trudniej o krew. Wiadomo, punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na zbliżający się sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
4: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
3: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
5: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
3: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy w różnych regionach Polski.
6: SK Rock Biznes.
0: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku w reakcji na porozumienie USA oraz Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Takie informacje przekazują od świtu maklerzy. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN. Podało tymczasem Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do końca czerwca. No, obniżka akcyzy wygasa dziś. Kierowcy szykują się na droższe tankowanie.
7: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
8: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
7: No, skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
9: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
8: Będzie odczuwalnie?
9: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
7: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
8: Ale dobrze było?
7: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, tak wynika z szacunków ekonomistów. I jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.
10: Wczoraj piłkarze Cabo Verde zremisowali z Hiszpanami. Cabo Verde to wyspy zielonego przylądka. Michał, jesteś zainteresowany walutą tego kraju?
0: Dawaj.
10: Masz? Escudo.
0: Escudo.
10: Tak, escudo. I jedno escudo warte jest dziś całe 4 grosze.
6: Pogoda.
0: Lecę i kupuję. Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu również burze. I w czasie tych burz możliwe są lokalne, takie punktowe ulewy na termometrach od 15 stopni na Pomorzu przez maksymalnie 20 na Mazowszu do 22 dziś na Dolnym Śląsku.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Never Love, zespół Kult w SC Rock. Czas na jedną z największych gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, która narodziła się w latach 90. Zwykle, kiedy tak zapowiadam, to Państwo spodziewają się Oasis albo Blur, a tymczasem będzie to ten trzeci, chyba największy zespół, który czasem wydaje się być zespołem zapomnianym, ale przecież Suede cały czas grają i nawet nagrali coś nowego. Bardzo pięknego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Oh, to my family, the Cranberries, Sylvester Rock. A teraz cofniemy się aż do lat 60.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Prawie okrągła rocznica pewnego wydarzenia. Prawie, bo za rok będzie 60 lat od początku pewnego wyjątkowego festiwalu, który rozpoczął coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. I kiedy tak się myśli o tych wydarzeniach z lat 60. przełomowych, to zwykle przychodzi do głowy Woodstock, ale dwa lata wcześniej odbył się w Kalifornii pierwszy wielki festiwal, trzydniowy międzynarodowy festiwal Monterey Pop. To była pierwsza tak wielka impreza tamtych lat, która była absolutnym przełomem, jeżeli chodzi o spotkania artystów takich jak Scott McKenzie, Jimi Hendrix, The Who, jak Jefferson Airplane, jak The Steve Miller Band, The Byrds, Canet Heath, Simon & Garfunkel, czy Eric Burdon ze swoimi The Animals.

0: płyty, która przez długi czas, jeśli się ukazywała w różnego rodzaju reedycjach, to nie jest oryginalną okładką, która budziła bardzo dużą ciekawość, kiedy pojawia się na rynku pod koniec lat 90. Z miłości w czasach popkultury, piosenka Aleksander, zespół Mysłowic. No dobrze, co my jeszcze mamy w tej godzinie do zagrania? A, Juro na przykład. Dobrze, to niech za moment Szwedzi się pojawią. Będzie jeszcze przed 11 opowieść związana z pewnym człowiekiem zespołu Merylion.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma nigdzie, wiecie gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
3: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
4: Będzie się wzmagał z deszczem?
2: Będzie się wzmagał, pod kołdrą będzie się wzmagał. Taki skryty.
4: Co w raportach?
5: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody, o tym powiemy.
4: Nie lubię was.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
8: Reklama.
9: Eskarok. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Po premierze świetnego singla Starless od zespołu Perfect Circle, który pod koniec maja tego roku trafił do serwisów streamingowych, w sieci momentalnie zawrzało od plotek na temat nowego albumu, od tej formacji. Czy rzeczywiście dzieje się coś konkretnego w obozie Perfect Circle? Na to pytanie odpowiedział gitarzysta, pan Billy, nie pozostawiając żadnych złudzeń. A szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
9: Skrock Radar.
11: Hi, I'm Tom from Kasabian.
12: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
13: Hi, this is Keith Richards.
14: This is Tom Ryan Slayer, and you're listening to Eska Rock.

Rock the Night zespołu Europe. A teraz Marillion, który mogę też w zasadzie zdradzić, pojawi się raz jeszcze dzisiaj wieczorem w audycji. To był dobry rok z okazji zbliżającej się rocznicy wydania pewnej bardzo ważnej dla nich i dla mnie też prywatnie płyty, ale teraz pojawi się z okazji urodzin Iana Mosleya, człowieka, który w Marillion gra na perkusji. Nie był od samego początku w składzie, bo zastąpił w Marillion Micka Pointera, ale zastąpił tak dobrze, że od tego 1984 roku jest w zespole. Debiutował zdaje się na albumie Fugazi, ale to nie ten krążek pojawi się teraz, ani wieczorem, po 21. Wszystkiego najlepszego dla Iana Mosleya, rocznik 53, a więc pan ma już 73 urodziny.

0: O wielu polskich miastach można powiedzieć, że sporo przeżyły, ale Warszawa dostała w kość chyba przez lata najbardziej. Zespół Tilafy w przepięknej opowieści przed godziną 11. A teraz pan Michał Poklękowski i raport.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w

0: Dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Wojsko Polskie zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Za chwilę podamy szczegóły.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy gminy, gdzie wydarzyła się tragedia. Wczoraj 19-latek pokłócił się z byłą dziewczyną i zaatakował ją. Kobieta zmarła, a on uciekł. Dziś rano prawdopodobnie znaleziono jego ciało w gminie Niedźwiedź.
4: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma. Co człowiek kiedy może zrobić? Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
5: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
6: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
4: Tak, od samego jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
2: Mówili mieszkańcy gminy. 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów.
3: To jest raport.
2: Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Donald Tusk, który odwiedził dzisiaj giełdę papierów wartościowych w Warszawie, ujawnił, że liczy na to, że już jesienią firma Electromobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad naszym polskim samochodem elektrycznym.
7: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej średniej wielkości SUV-y.
2: Premier przypomniał, że wśród najważniejszych

0: Wakacje z wojskiem. Więcej wie Rafał Różycki.
1: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, między innymi w Sieradzu.
2: Szkolenie w sieradzkiej brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski,
1: mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
2: Program Wakacji z wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
1: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
0: To ważna jeszcze informacja na koniec. Każdy uczestnik takiego szkolenia dostanie za udział w nim około 6 tysięcy złotych brutto.
3: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur. Może to wpływać na nasze samopoczucie. Przelotny opad deszczu, zwłaszcza na Mazurach, a po południu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. I tam też burze. W czasie burz możliwe są lokalne, takie punktowe ulewy. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.
3: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: pięknie chodzi ta perkusja w tym numerze. Wyspa Drzewozamek, zespół Perfect w SC Rock. Pan Paweł chyba skończył urlop.
1: Drogi Jaro, drodzy słuchacze, słuchaczki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że byłem w weekend w Budapeszcie na podwójnym koncercie Metaliki. Było absolutnie fantastycznie, cudownie, przepięknie i wspaniale. Wow, jeszcze mnie trzyma. Niestety dzisiaj koniec urlopu. Trzeba do roboty. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Cześć.
0: Bardzo panu, Pawle, współczujemy tego, że już koniec urlopu i trochę zazdrościmy UQO. Nie powiem UQO na wieść o tym, że dwa razy widziałeś Metalikę w Budapeszcie, jeszcze bardzo pięknym mieście. Tacy to pożyją.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja po cichu mam nadzieję, że jak nie w tym, no nie, no w tym już się raczej nie da, bo by ogłosili. Ale w przyszłym roku znów bym się spotkał z panami z zespołu The Rolling Stones.

0: Drive-in Cubus. Kiedy tak sobie chodzę na różnego rodzaju koncerty, to często mam taką myśl, że fajnie byłoby te wspomnienia z koncertu potem wziąć ze sobą do domu, w sensie mieć płytę z występu, który się oglądało na żywo. To bardzo duża rzadkość, takie koncertowe płyty. Pamiętam taką sytuację sprzed 26 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pearl Jam byli wtedy na trasie koncertowej i grali dwukrotnie w Spodku. 15 i 16 czerwca. Po każdym z tych koncertów fani mogli mieć na pamiątkę i pewnie do dzisiaj wielu ma wydaną bardzo ubogo, bo w takim, no można powiedzieć, tekturowym kartoniku płytę z zapisem występu, na którym się było. 26 lat temu to się wydarzyło i fragment tego koncertu z Katowic mam teraz dla Państwa. Może teraz ktoś, kto tam był, zamknąć oczy i posłuchać tego, co widział na własne oczy. Daughter.

0: Thank you.
1: Eric Clapton. Chwilę temu miał koncert w Polsce. Państwo byli, pisali, że było świetnie. No nie wiem, dlaczego nie dotarłem, ale jeszcze liczę na spotkanie z Ericiem, więc nie mówię, że się nigdy nie wydarzy. W moim przypadku. Leila. Przypominam, że trwa festiwalowe lato Zesko Rock. Mamy dla Was bilety, karnety na najważniejsze koncerty i festiwale. Na przykład na Hell's Bells Festival. Proszę jutro uważnie słuchać poranka, bo... A nie, przepraszam, w Radarze. Dziś wieczorem karnety na festiwal, na którym pojawi się m.in. Deserter i Dirk Schneider. Ale to u pana Michała wieczorem. A u pana Jarka za moment pojawi się zespół Republika.
2: Autopromocja. Melina.
3: S Rock. No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
4: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
4: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
4: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
4: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
4: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Reklama.
5: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
6: This is Robert Trujillo from Metallica.
7: This is Bono here. Stay tuned.

telefony Republiki. Zespół, który powróci na 3 muzyczne imprezy w tym roku, w bardzo krótkim wymiarze czasowym, ale jednak to będzie pierwszy powrót muzyków już oczywiście bez Grzegorza Ciechowskiego, którzy spotkają się na scenie po raz pierwszy od czasu jego śmierci. No dobrze, wracamy do lat 60. Rok 65. Działo się to więc 61 lat temu i wydarzyło się to 16 czerwca. Dokładnie co do dnia miała miejsce te 61 lat temu pierwsza sesja nagraniowa do albumu Highway 61 Revisited. To rzecz, która działa się w Columbia Studio A, podczas której Bob Dylan nagrywał 5 wersji pewnej piosenki pierwszego dnia, a drugiego nawet i ponoć 15, z czego do końca zrobiono tylko 4 wersje i ta ostatnia znalazła się na albumie. No trochę się nagadałem. A jaka to piosenka? Ten właśnie numer. Like a Rolling Stone. Kończy dziś 61 lat.

0: Måneskin i Supermodel. I uśmiecham się do Państwa, bo za moment tutaj w studiu Eski Rok Zmiana, ale ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. Po 21 w audycji to był dobry rok, tak jak tydzień temu mieliśmy całkiem mocną godzinę wspominkową z Mystic Festival, to obiecuję, że dzisiaj będzie raczej delikatnie i subtelnie. Jaro Sobierajewicz, do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
3: Sprawca poszukiwany, śledczy podają szczegóły zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prezydent obrzucony ciastem, w Poznaniu przerwano obrady miasta. Miasto Lublin zaprasza uczniów na lato w mieście. Właśnie ruszyły zapisy.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K. Znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
5: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
3: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
5: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
3: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaski o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary.
4: To jest raport.
3: Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka, na to właśnie zasługuje. Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
6: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję,

0: Inny program zajęć. Miasto Lublin zaprasza uczniów na lato w mieście. Właśnie ruszyły zapisy.
1: Dzieci i młodzież spędzające wakacje w Lublinie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i warsztatów przygotowanych przez miejskie instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach projektu Lato w mieście. Właśnie trwają zapisy na poszczególne wydarzenia, a pełen harmonogram dostępny jest na stronie lublin.eu.
0: Mówiła Beata Pietruczuk z lubelskiego ratusza. Dodajmy, że tegoroczne lato w mieście to blisko 800 wydarzeń.
2: Eskarok Biznes.
0: 5 programów zaprezentował dziś na warszawskiej giełdzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Mają one stać się impulsami do inwestycji i rozwoju polskich firm. Między innymi nowy program grantowy, inwestycje w czyste technologie i wzmocnienie polskiej strefy inwestycji. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne w rejonie o wysokim natężeniu ruchu. 1/3 firm doświadczyła w ciągu ostatnich 3 lat strat finansowych lub reputacyjnych przez podmioty trzecie, wynika z raportu. Z zakłóceniami w łańcuchu dostaw borykało się 28% przedsiębiorców.
2: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Ciśnienie 999 hektopaskali.

0: Warto pamiętać, że Survivor to nie tylko Eye of the Tiger. Parę innych fajnych numerów też udało im się nagrać, trzeba dodać. Wśród nich na pewno Burning Heart, który przed chwilą pojawił się na antenieński rok. Grupa Survivor już za nami. Jest 13 minut po 12, to jest wczesne wtorkowe popołudnie, 16 czerwca mamy w kalendarzu. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik się kłania, no i polecam się Państwu na te trzy najbliższe godziny tego właśnie wtorkowego popołudnia. Będziemy razem do godziny 15. Towarzyszyć nam będą oczywiście różne dźwięki. W tej godzinie między innymi zagramy Queen, będzie Green Day. Będą także panowie zespołu Foo Fighters, który wczoraj wieczorem wystąpił na PGE Narodowym. Na pewno sobie co nieco powiemy na temat tego wczorajszego koncertu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz dwa słowa o Arturze Rojku i jego nadchodzącej płycie. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. We wrześniu premiera tego albumu, na którym znajdzie się ten oto utwór. W objęciach. Artur Rojek przed nami Westrock.

To był Hej w Esterok i historię. Przypomnę, to była płyta Błysk, wydana 10 lat temu. No i po premierze tego albumu grupa Hej dała jeden ze swoich największych koncertów w karierze, bo wiele tysięcy ludzi oglądało i słuchało zespołu na scenie, a to była scena festiwalowa. Jeszcze wtedy to był Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. No i właśnie tam grupa Hej wystąpiła w 2016 roku. Wykonała między innymi historię i to wykonanie jest do podejrzenia w internecie, więc polecam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Heja w tym repertuarze i w takim właśnie otoczeniu festiwalowym. Hej, już za nami w SC Rock. No a ci panowie też niejednokrotnie przed tak dużym tłumem występowali. Bo to jest Green Day oczywiście. When I Come Around przed nami.

0: Dolores O'Riordan i The Cranberries w Esterock. Promises. To już za nami. 25 minut pozostaje do 13. Radar za chwilę pojawi się na naszej antenie, czyli garść informacji ze świata muzyki od Michała, a jeszcze przed godziną 13 na pewno zmieścimy Foo Fighters. To będzie jeden z tych utworów, który panowie wczoraj wykonali na żywo na koncercie w Warszawie.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Esta Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Paul McCartney, kultowy muzyk i założyciel The Beatles, zdecydował się na niezwykle osobiste wyznanie na temat swojej kondycji fizycznej. Prawie 84-letni artysta przyznał otwarcie, że boryka się z postępującą utratą słuchu, co mocno komplikuje mu codzienne funkcjonowanie. Te problemy zmieniły też jego postrzeganie na temat seniorów, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.
5: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
6: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

O koncertowaniu na ten moment raczej nie ma mowy, ale w studiu można trochę popracować. To Stevenie Tylerze, wokaliście zespołu Arytmów, który właśnie w ubiegłym roku popracował trochę w studiu wraz ze swoim zespołem Youngbloodem, no i nagrał epkę z 5 nowymi utworami i to póki co fanom Arytmów musi wystarczyć. A to był jeden z tych utworów z tej właśnie epki, My Only Angel. Aerosmith i Youngblood już za nami w SC Rock. A propos koncertowania, to ci panowie trochę pokoncertują w najbliższych miesiącach. Jesienią ubiegłego roku wydali nową płytę, więc trzeba ją rozpromować na świecie. AFI, Miss Murder przed nami.

0: wczoraj zagrali w Warszawie. My Hero też nie zabrakło na setliście. Była także niespodzianka, która samego Dave'a Grohla nieźle zaskoczyła. Otóż podczas wykonywania utworu Big Me, do którego teledysk był taką parodią reklamy Mentosów z lat 90., może Państwo pamiętają, przed sceną pojawiły się takie balony w kształcie tych dropsów właśnie, które publiczność podbijała sobie, co totalnie właśnie zaskoczyło zespół. Pewnie można to gdzieś podejrzeć w internecie. Foo Fighters na koniec tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
6: Maja Chwalińska z dziką kartą do turnieju w Wimbledonie. Jutro droższe tankowanie w raporcie Maksymalne ceny paliw. W Sulejowie chcą pobić rekord w największej paradzie kajakowej.
7: ESC Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę, a to oznacza, że polska tenisistka może zagrać w wielkoszlemowym Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. 24-latka zaczynała udział we French Open od kwalifikacji, a dopiero w finale musiała uznać wyższość Rosjanki Miri Andrzejewej. Życiowy sukces Chwalińskiej na kortach ziemnych w Paryżu otworzył jej drzwi do Wimbledonu, który rozpocznie się 29 czerwca. W Londynie w turnieju zasadniczym zobaczymy cztery Polki: Igę Świątek, Magdalenę Fręch, Magdalinet, Lindę Klimowicową i Katarzynę Kawę. Na Wimbledonie zobaczymy też Polaków, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
8: To jest raport.
6: Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii, a to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
9: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
6: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa to pamiątki wojenne spoczywające na dnie Bałtyku. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie morza, podczas których przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest jednak niższe niż zakładano.
10: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
6: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie

0: W Polsce Sulejów Włódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
1: 19 lipca już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów kajakowa stolica Polski.
0: Mówiła Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
1: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
0: Spływ będzie liczył około 6 km. Udział jest bezpłatny, a szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
2: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 stopni na zachodzie i południu.

0: Jakoś ciężko sobie to wyobrazić, że za chwilę minie rok od tego, jak się okazało, pożegnalnego koncertu Ozziego Back to the Beginning, który odbył się 5 lipca 2025 roku w Birmingham. No a niecałe 3 tygodnie później dotarła do nas ta przykra informacja, że Ozziego już nie ma z nami i 22 lipca z kolei minie rok od dnia, kiedy dotarła do nas ta przykra informacja właśnie. Ozzy Osbourne i Dreamer. To już za nami w SC Rock. Jest 14 minut po 13. Michał Cieślik się kłania i zapraszam na drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę systemowe down. Będą też Dorsi.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale wcześniej jeszcze grupa Nothing But Thieves, która we wrześniu powróci do nas ze swoją nową płytą zatytułowaną Stray Dogs. A chwilę później, dokładnie w styczniu 2027, koncert chłopaków w Łodzi. Bardzo dobrze się zapowiadający, biorąc pod uwagę te właśnie dźwięki zwiastujące nową płytę. Evolution, Nothing But Thieves.

The Doors w Esterogii People Are Strange. No i tak nieśpiesznie powiedziałbym, mija nam to wtorkowe wczesne popołudnie. Tak a propos tego nieśpiesznego popołudnia, nie poganie mnie Manamu, a właśnie to za chwilę na naszej antenie. A wcześniej jeszcze zespół dowodzony przez faceta, który ma polskie korzenie, nazywa się Edek Kowalczyk. Może państwo już mieli styczność z tym jego mościem. No i zespół Live, który no, miał takie swoje 5 minut, no dosłownie 5 minut pod koniec lat 90. Wydali wtedy bardzo fajną płytę The Distance to Here, na której znalazł się no taki całkiem znany utwór, przynajmniej w Stanach, w Polsce troszkę mniej, no ale też wieść o nim dotarła do naszego kraju, na stary kontynent, dlatego właśnie przypominamy państwu te dźwięki. Dolphin's Cry, live przed nami.

0: Nie poganiaj mnie, to był Manam Westrock. No, nikogo specjalnie nie poganialiśmy w tej sprawie, no ale w końcu wiemy, dowiedzieliśmy się, jak poinformowali organizatorzy turnieju. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon, więc cieszymy się ogromnie, no i już trenujemy kciuki do tego, by je zaciskać podczas turnieju, który niebawem się rozpoczyna, żeby pani Maja co najmniej tyle powodów do radości nam przysporzyła, co w Paryżu, w Rolandzie Garrosie. Trzymamy kciuki już teraz. 27 minut do 14 nam pozostaje, chwilę przerwy, po niej wracamy między innymi z zespołem Queen.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
2: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

kiedyś nawet miał swój zespół, który nazywał się Cree. Może ktoś jeszcze pamięta, a od ponad roku już chyba kontynuuje spuściznę, że tak to ujmę, swojego ojca, Sebastian Riddle i Jam. Idzie lepsze, to już za nami w SC Rock. No a teraz będzie Chris Cornell i jego debiutancki singiel. Ciekaw jestem, czy słyszeli państwo francuskojęzyczną wersję tego utworu. Tak, Chris Cornell nagrał też ten utwór po francusku, żeby było ciekawiej. Quel changera le monde, śpiewał w refrenie. Chyba mimo wszystko wolę tego wokalistę śpiewającego w swoim ojczystym języku. Can't change me. Chris Cornell,

0: YouTube, este rok Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. To już na koniec godziny, bo za chwilę będzie 14, to pora sprawdzić, co dzieje się w kraju, na świecie. Najnowszy raport punktualnie o 14 na naszej antenie. Zapraszamy, a my słyszymy się chwilę po Red Hot Chili Peppers i By The Way. Od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ta moja żona na przykład powiedziała, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
3: A komu tak konkretnie?
2: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
3: Akurat siedzę w kiblu.
4: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
3: No to też.
4: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
3: Straszcie.
4: A potem myślisz, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy, ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: jestem
4: czasu.
2: Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: Miał zabić swoją rówieśniczkę. Pod Limanową odnaleziono ciało 19-latka. Śmiertelny wypadek na kolei na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracują służby. Chcą pomóc żużlowcom i koszykarzom. Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania.
5: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Potwierdziły to służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrać sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
8: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
9: Szok.
10: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
11: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
9: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
8: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
7: Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu.
5: To jest raport.
7: Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
12: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
7: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach na portalu pasażera.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku? Która faza startu na żużlu zdecyduje o wygranej? Zielonogórscy studenci rozpoczęli badania i w ten sposób chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom za stalu.
13: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny?
7: Mówi Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Młodzi naukowcy sprawdzili także ruch koszykarzy na boisku.
14: Ja i moja grupa zajmowała się konkretnie znajdowaniem zawodników właśnie na obrazie, no i przekształcaniem danych z obrazu do danych przestrzennych, takich jak na przykład obraz 3D, a następnie wyciąganie na przykład wektorów ruchu, określanie kątów zgięcia w kolanach, sił czy też ilości obrotów, jaki wykonał zawodnik, żeby móc określać, jakie sytuacje są zagrożeniem dla zawodnika w kontuzjach bezkontaktowych.
7: Przyznaje Maksy Pozaroszczyk, student inżynierii danych, a dane do projektów zbierano przez ostatnie miesiące na treningach obu drużyn.

0: No także wzrost w segmencie usług logistycznych dla biznesu, a liczba nadanych palet zwiększyła się o 26%.
1: Pogoda.
0: Dziś najładniejsza pogoda na zachodzie i na południu Polski. Tam też będzie najwięcej słońca i nie będzie padać. Natomiast im dalej w kierunku północno-wschodnim, tym gorsza pogoda. Na północnym wschodzie spodziewane są burze. Temperatura tam, gdzie najwięcej chmur i opadów, czyli na północnym wschodzie około 16 stopni, w centrum od 17 do 19. Natomiast najcieplej dziś będzie na zachodzie, południowym zachodzie i na południu 23 stopnie.

0: To był Happy Set Westerogi. Damy radę. Trzymajmy się razem. Tak jest. My trzymamy się razem dziś do 15, bo to ostatnia też godzina naszego spotkania. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zapraszam. No a w tej godzinie poczęstuję Państwa m.in. dźwiękami AC/DC, Pink Floyd. Będzie też radio. Radio Nigdzie. Ale że jak? No w sensie Radio Nowhere. Wielki hit bossa. Na pewno jeszcze znajdzie się chwila w tej godzinie, by przypomnieć ten właśnie utwór. A teraz nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo przed nami Muse. Niedawno ogłosili trasę koncertową po Europie. Jak się Państwo domyślają, Polskę ta trasa omija. Może coś się jeszcze zmieni, kto wie. W każdym razie 26 czerwca, czyli za półtora tygodnia, wydadzą nową płytę. A na niej m.in. Cryogen, czyli utwór, który już teraz słyszą Państwo w Esterok Muse.

Hey You. Pink Floyd w ST Rock 26 po drugiej, Maneskin, za chwilę Państwu zagram, ale wcześniej jeszcze utwór z radiem w tytule, ale nie będzie to rzecz o radio, tylko taka apokaliptyczna wizja końca, jak to określił sam artysta, i to radio nigdzie jest taką metaforą tego właśnie. Ważny utwór dla Bossa, tak na marginesie, który zdobył dla niego kolejne 3 statuetki Grammy w 2007 i 2008 roku. Radio Nowhere. Bruce Springsteen przed nami. Best Rock.

0: To był You Got Any Magic w Esterok i to już na koniec tej godziny i naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę 15, to znaczy, że lada moment Ania pojawi się z najnowszym raportem, a tuż potem Dawid zaprosi na wtorkowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam, słyszymy się jutro, chwilę po 12. Tymczasem.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama. Słuchacie

0: Český rok.
1: Projekt ustawy przyjęty, dane o zarobkach lekarzy nie będą już anonimowe. 30-latek zatrzymany wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. Pogoda na wakacje pod znakiem zapytania, ale strażacy przygotowani na wszystko.
2: SK Rock. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
3: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza.
2: To jest raport.
1: Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranusz.
4: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
5: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
4: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
1: Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
6: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
1: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lato już za rogiem. Pogoda na wakacje na razie stoi pod znakiem zapytania. Strażacy są jednak przygotowani na wszystko. Najbardziej obawiają się gwałtownych burz, silnego wiatru, a także pożarów wywołanych suszą. Eksperci mają też przypuszczenia dotyczące pogody latem. A o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Pogoda na lato to jeszcze wróżenie z fusów, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ekspert z Wydziału Nauk Geograficznych ma jednak swoje przewidywania.
8: Wszystko wskazuje na to, że będzie, tak jak i poprzednie lata, dość ekstremalne. Suszy, być może powodzi.
7: Strażacy w Bydgoszczy zakładają nawet najgorsze scenariusze. Podkreślają, że są przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe.
9: Zakładamy niestety suszę, która jest cały czas zapowiadana. Co roku jest taka niestety stała tendencja, że okres wakacyjny to po prostu zwiększona liczba zdarzeń związanych z pożarami.
7: Przyznaje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Strażacy zakładają, że i tego lata będą mieli pełne ręce roboty przy gaszeniu pożarów.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Pogoda.
1: Ale zanim lato, sprawdźmy, jaka dziś będzie pogoda. Najładniej na zachodzie i na południu Polski. Tam też najwięcej słońca i nie będzie padać. Im dalej w

0: palnych żył kończynda.
1: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie, w internecie to jest kolumna Zygmunta. Kolumna wtorkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i w takim składzie nas przywiało, wieje dzisiaj u nas. A gdzie państwo są teraz z nami, można dmuchnąć do Messengera albo do telefonu. 691 613 613. Jesteśmy Esce Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Coma w Estrock. Halo, halo?
1: O, cześć Dawid, widzę, że najbardziej metalowy zespół Polski puściłeś.
0: Słyszę, że to backup o Fryderykach.
1: Heavy Metal Bunny!
0: I odpowiedź Komy.
2: Drodzy Państwo, zapewniamy, że nagramy jakiś mocny kawałek.
0: Panowie mają dystans i miejmy nadzieję, że to nie jest tylko żart, ale faktyczna zapowiedź czegoś nowego od Komy.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy, a z tego co już jest, przypominamy Państwu o nowych płytach. Foo Fighters, Shinedown, Evanescence to ostatnie świeżynki, a od kilku chwil z nami także nowy album Sir Paula McCartneya. I teraz w kolumnie Zygmunta nowy kawałek Paula McCartneya.

0: idzie tak, a propos wiatrów, to powiem ci, że robię dzisiaj ogórkową i podmuchy są przewidywane.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: z Brixton, jak to kiedyś przetłumaczył zespół Analogs. Strzelby z Brixton, a tort w Poznaniu. Anarchiści zaatakowali tortem prezydenta Poznania. Bardzo przepraszam, nie znam dokładnie sytuacji samorządowej w Poznaniu, więc napisałem do przyjaciela z Poznania i mi odpisał, żebym się nie wtrącał, bo może i bawią się dziwnie, ale przynajmniej za swoje. Potępiamy, oczywiście, naruszanie nietykalności osobistej i do tematu pewnie będziemy wracać w raportach. I za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Mieszać się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
4: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: SC Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk, a do tematu będziemy wracać. To mogła być egzekucja przeprowadzona w biały dzień przy użyciu broni krótkiej. Policja i prokuratura podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca jest nadal poszukiwany, a na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka.
6: To jest raport.
7: Trzeba było ewakuować 11 osób. To przez rozszczelnienie gazu w bloku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
8: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z niego 11 osób. Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana, nie ma żadnych osób poszkodowanych.
7: Mówił Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.
6: SK Rock Sport.
7: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. To oznacza, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej 6 polskich tenisistów. Dzika karta to specjalna przepustka dla tenisistów na występ w turnieju. Zazwyczaj dostają ją gwiazdy, które z powodu kontuzji wypadły z czołówki i wracają do gry po dłuższej przerwie. 6 czerwca 24-letnia Chwalińska wystąpiła w finale innej wielkoszlemowej imprezy French Open, przegrywając z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Potrzebowała jednak tak zwanej dzikiej karty od organizatorów Wimbledonu, ponieważ w momencie zamknięcia listy zgłoszeń zajmowała 114 pozycję w rankingu WTA, co oznaczałoby konieczność gry w kwalifikacjach. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko, poinformował klub w mediach społecznościowych. 45-letni szkoleniowiec pracował w Wiśle od 1 czerwca 2024 roku. W ubiegłym roku awansował z nią do ekstra klasy. Misiura dołączył do Motoru Lublin, w którym zastąpi Mateusza Stolarskiego, a nowym szkoleniowcem na wciarze został Adam Majewski, do niedawna selekcjoner reprezentacji Polski U21, a w przeszłości piłkarz i asystent w płockiej drużynie.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

Ruby, utwór o potencjale stadionowym. No a my wracamy do tego, co na stadionie wydarzyło się wczoraj. Rockowe święto na narodowym koncercie Fighters i państwo zdają relację. Ale zanim zacytuję, to tylko wspomnę, że relacja z tego koncertu autorstwa Dominiki Bany jest na skrock.pl. A teraz wasze wrażenia. To jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem, pisze pan Tomasz na Facebooku. Akustyka dała radę, to pan Marcin, ale pani Joanna ripostuje, że Szczere Pole byłoby lepsze niż na narodowym. Koncert świetny, ale nagłośnienie jak w Oplu Astra z lat 90. to pani Ania. No ale pan Rafał odpowiada, akustyka naprawdę całkiem, a do tego energia niesamowita. I jeszcze Natalia, panowie genialni, setlista petarda. A na setliście największe hity i trochę nowości, ale Unconditional nie zagrali. No to my zagramy w kolumnie. Gramy nowe Foo Fighters.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Byłam oczywiście na Foo Fighters wczoraj na Narodowym w Warszawie i mam nawet kilka zdań, które mogę powiedzieć na temat tego koncertu. Było trochę pusto, było bardzo tanio, było trochę zimno, było trochę mokro, było trochę głośno i było bardzo fajnie. Także było super, trochę daleko od domu, ale niczego nie żałuję. I zapomniałam jeszcze dodać, że dziękuję bardzo za płytkę. Jest naprawdę super. Przesłuchałam 100 razy, znam już na pamięć. Miłego dnia.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Maciej Hec w Radiu SK Rock. Ależ ten numer przepięknie pędzi. Pędzi jak Jacek Krzynówek w eliminacjach do Euro 2008. Pędzi jak Maja Kwalińska przez Rolanda Garrosa. A Maja Kwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Pewnie Państwo słyszeli? Ale jeśli nie, to przypominam, Maja Kwalińska otrzymała dziką kartę, co oznacza, że nie będzie się musiała przebijać przez kwalifikacje. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef BBN. Bartosz Grodecki podkreślił, że sytuacja jest bardzo poważna, bo jeśli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. A do tematu wrócimy o 17:00. Odpowiedzą przed sądem za kradzież wyposażenia luksusowych aut. Augustowska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Litwy.
5: Prokuratorskie zarzuty obejmują łącznie 18 zdarzeń. Głównym celem kradzieży były wartościowe części, takie jak panele klimatyzacji, panele sterowania radiem i nawigacją, wielofunkcyjne kierownice, a nawet podzespoły automatycznych skrzyń biegów.
4: Mówił prokurator Wojciech Piktel. Mężczyznom grozi do 30 lat więzienia.
3: To jest raport.
4: Pierwszy weekend wakacji w Warszawie pod znakiem rolek. 27 czerwca odbędzie się kolejny przejazd w ramach night skatingu. Start o 20:30 sprzed pomnika Kopernika.
6: Łączymy ludzi, łączymy pasję do jazdy na rolkach. Można u nas również jechać na wrotkach.
4: Mówi współorganizatorka przejazdów Karolina Łubińska-Kubiak, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami szósty dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś do gry wejdą kolejni faworyci. W grupie I przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. To spotkanie o 21:00. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, a ten jutro rozpoczyna się w Bangkoku. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego bardzo dobrze rozpoczęły kolejną edycję Ligi Narodów. W Nankinie wygrały 3 spotkania z Belgią, Czechami i Serbią. Zanotowały też jedną porażkę z Chinami. W tabeli po pierwszych turniejach zajmują 7. lokatę. Turniej w Tajlandii biało-czerwone rozpoczną jutrzejszym meczem z Bułgarią, która dotychczas odnotowała tylko jedno zwycięstwo nad Dominikaną 3-0. Dzień później zagrają z debiutującymi w Lidze Narodów Ukrainkami. Najbardziej wymagającym przeciwnikiem wydają się być Holenderki, które w Bangkoku wystąpią w najsilniejszym składzie. Rywalizację w drugim turnieju Polki zakończą spotkaniem z Kanadą, która ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: a w kupie raźniej. I słucham państwa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie, Dawidzie.
0: Dzień dobry panu.
1: Mam takie pytanie, jakiś konkurs będziesz dzisiaj robił?
0: A ja myślałem, że pan zadzwonił tak bezinteresownie, żeby pogadać.
1: Znaczy, że jak najbardziej mogę uznać to jako nagroda.
0: To jest taka nagroda, że ja bym się nią nie chwalił. Pozdrawiam.
1: Ja ciebie też, na razie, cześć.
0: I słucham dalej, kogo witam, kogo goszczę. Halo, halo, dzień dobry.
2: No witam ojca dyrektora, Brzeg Dolny, Grzechu, pozdrawiam.
0: No, no witam.
2: Ty za sterami w studiu, ja ze sterami swojej szalonej gruszki. Miłego popołudnia, hejo.
0: Hejo, jeszcze jedna wiadomość, halo.
3: Siema, Dawid.
0: Siema.
3: My tutaj, jako najlepsza ekipa koncertowa, jesteśmy w Krakowie, a ty gdzie?
0: A ja tutaj. Pozdrawiam ze studia.
3: Pozdro z Krakowa, tu Gośka.
4: Ola.
5: Marcin.
0: Nasi ludzie będą dzisiaj na koncercie Offspring, Papa Roach i Rasmus. Bawcie się dobrze.
3: Buziaki.
6: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama.

0: Metallica w Radiu SK Rock, a wcześniej Tilapi Kings of Leon na naszej antenie, a jutro Kings of Leon w Łodzi i może będę miał dla Państwa jakąś ofertę last minute. A tymczasem odbieram telefon, halo, halo.
1: No witam serdecznie, Dawidek, witam.
0: Pewnie jakieś Pan bilety chce.
1: Ja nie chcę żadnych konkursów wygrywać, ani biletów, tak dalej. No. Po prostu chciałem się tylko odznaczyć, że jestem.
0: Bardzo miło.
1: Choć na zwolnieniu ostatni miesiąc.
0: Okej.
1: Ale fajnie jest na zwolnieniu, wiesz, nigdy nie byłem.
0: Gratuluję Panu.
1: Później mam 2 tygodnie urlopu i po urlopie wracam tylko na 30%.
0: 30% przy niektórych stawkach wydaje się uczciwe.
1: Tak właśnie myślę też. Dziaki i życzę wszystkim roka w sercu.
0: I do roka wracamy po 17, bo wcześniej raport.
1: Cześć!
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma, nigdzie, wiecie, gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
5: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
6: Będzie się wzmagał z deszczem.
4: Będzie się wzmagał, pod kołdrą będzie się wzmagał taki skryty.
6: Co w raportach?
7: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody, o tym powiemy.
0: Nie lubię was.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
8: W Esterok.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
11: Reklama.

0: jest S-Rock.
1: Sytuacja jest bardzo poważna, to głos szefa BBN w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. W raporcie Poznań prezydent Jaśkowiak zabiera głos po ataku tortem na Radzie Miasta. Coraz więcej chętnych po EKUS w Bydgoszczy. Po wyrobienie karty ustawiają się kolejki.
2: S-Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, ocenia szef BBN Bartosz Grodecki. Jego zdaniem, jeśli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. A sprawa dotyczy 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca jest nadal poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczne monitoring, a sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
3: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
4: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
3: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
5: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
3: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
1: A na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka.
2: To jest raport.
1: Teraz Poznań. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
6: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilcz czy bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
1: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Zdaniem prezydenta Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sam atak ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
7: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
1: Partia Razem odcina się od tego incydentu. To nie pierwszy taki raz, kiedy prezydent Jaśkowiak dostaje pogróżki. Jednak nie zamierza wzmacniać swojej ochrony, ani uzyskiwać pozwolenia na broń.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Coraz więcej chętnych po EKUS. To europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się na wakacjach za granicą. Skorzystamy z niej na przykład podczas przeziębienia albo bólu zęba. W Bydgoszczy po wyrobienie karty ustawiają się już kolejki. Przekonał się o tym nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Samo wyrobienie karty na miejscu to nie trwa długo, ale trzeba liczyć się z tym, że im bliżej wakacji, tym chętnych po EKUS będzie więcej.
9: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
8: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u. Pani Monika wybiera się w tym tygodniu na wakacje do Irlandii. Podkreśla, że EKUS woli mieć przy sobie.
10: Dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam.
8: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Umożliwia leczenie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
1: Karta nie obejmuje leczenia planowanego. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady leczenia w danym kraju.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Pogoda.
1: Od dziś pogoda stopniowo poprawia się i uspokaja. Na północnym wschodzie wciąż może jednak padać i grzmieć. Prognozowane są też chłodne noce ze spadkami temperatury do nawet 7 stopni. Jutro w północno-wschodniej oraz lokalnie w południowej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej słońca niż w poprzednich dniach. W całej Polsce spodziewane jest również częściowe ocieplenie. Najchłodniej 17 stopni nad morzem, a także na Suwalszczyźnie około 18. W centrum termometry pokażą 22 stopnie, a na zachodzie od 22 do 24 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w

0: Golden Life.
1: Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
0: A teraz ocieram się o kilofa i kopię.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, albo takie utwory, których dawno na naszej antenie nie było i taki właśnie kawałek dla Państwa wykopałem. Pretekstem zbliżający się festiwal Metronom w Pradze, impreza, z którą się przyjaźnimy, impreza, na którą rozdawaliśmy Wam bilety, impreza, na której jednym z headlinerów jest Nick Cave. Artysta wybitny, no ale swego czasu także degenerat, to trzeba powiedzieć wprost. Zresztą tak samo twierdzili menadżerowie Kylie Minogue. Druga połowa lat 90. Menadżerowie Kylie byli kategorycznie przeciwni temu duetowi. Przekonywali ją, że wspólne nagranie z narkomanem o tak beznadziejnej reputacji będzie samobójstwem dla jej kariery. No ale Kylie zignorowała te wszystkie rady. Przyszła do studia i zaśpiewała Where the Wild Roses Grow i zaśpiewała to pięknie, prawda?
3: Zdecydowanie jest to jeden z najpiękniejszych duetów damsko-męskich. Wspaniale się ich słucha.
0: No to słuchamy. To Nick Cave i Kylie Minogue w kopalni odkrywkowej.

0: ale tego nie kokaiwa. Dzień dobry w ogóle. Panie Dawidzie, ale tego nie kokaiwa, to można by było chyba coś innego wewnętrz, nie? Coś tak bardziej nieoczywistego. Bo kurczę, raz pan wyskoczy z czymś z Kalera po islamsku, albo z jakąś mało znaną piosenką z pierwszego albumu Placebo, która nie wyszła w ogóle na singlu. A raz pan daje niby odkopane, ale jakąś taką oczywistość, co wszyscy znają i pamiętają.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Pearl Jam, Radio SK Rock, a podobno ten zespół ma nowego bębniarza. A bębniarz, ważna sprawa, Foo Fighters mają nawet dwóch bębniarzy. Jeden gra na bębnach, a drugi śpiewa, gra na gitarze, ale Dave Grohl wczoraj usiadł także za bębnami. Wracamy jeszcze na chwilę do wczorajszego koncertu Foo Fighters w Warszawie. Długiego koncertu i ktoś napisał: Dave w takiej formie może nawet 3 godziny. Dave może nawet 3 godziny. Życzę sobie, żeby moja żona powiedziała tak kiedyś o mnie. Ale może wróćmy do bliższych mi wartości czasowych. Za pół minuty raport.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar na placu zabaw w Szczecinie. Ogień pojawił się przed godziną 16 przy ulicy Niklowej w Podjuchach. Nie ma osób poszkodowanych.
5: Po dotarciu do miejsca zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa, co powodowało intensywne dymienie.
4: Mówił Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci ruszyli z akcją Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
6: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
4: Apelowała Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu.
3: To jest raport.
4: Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Przypominamy o warszawskich targach obronnych. Te już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, a drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
3: SK Rock. Sport.
4: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
7: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
4: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara. Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalena Necht, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Klub wydał oficjalne stanowisko, zaprzeczając przy tym, aby wcześniej prowadzone były jakiekolwiek rozmowy z Motorem Lublin.
8: Jakiś czas temu trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
4: Mówił pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek, a w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy na wciarze poprowadzi Adam Majewski.

0: Inhale w Radiu SK Rock, a za chwilę na naszej antenie. A co za chwilę, to powiem za chwilę. Na razie odbiorę telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: O, kurde, nie myślałem, że się dodzwonię.
0: Ale bardzo źle pana słyszę.
2: To masz coś z uszami.
0: Masz coś z uszami. Dobry pocisk. No dobrze, w nagrodę może sobie pan czegoś zażyczyć.
2: Konkretnie?
0: Tak.
2: Lemiego?
0: Alemi i Motorhead był w kolumnie godzinę temu. Chyba masz coś z uszami. Jeden, jeden. W takim razie Cure, Van Halen i Jam już za chwilę.
3: Ej. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: I ostatnia wiadomość w dzisiejszej kolumnie.
1: Dżem dobry, Dawidzie. Po wysłuchaniu mojej ulubionej kapeli, to ja się chyba teraz pójdę z dżemnąć, nie?
0: To może ja się dżemnę.
1: Cześć.
0: Dziękuję wam bardzo. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Dla tych, którzy nie będą dżemać, będzie raport o 18, po 18 radar, a ja wracam do państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Polska szykuje stałą bazę. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON do działań. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W raporcie turniej ATP 500 w Halle i Hubert Hurkacz z pierwszą wygraną.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
2: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
0: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie ma zaprosić szefa MON-u na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków.
1: To jest raport.
0: Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat, 57-letni patomorfolog, złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych.
3: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: Mówi adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że jutro spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzają natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i dwugodzinne przerwanie pracy. A jednym z punktów na mapie protestów są Kielce. O tym, co jutrzejsza akcja oznacza dla interesantów, mówi Marcin Sternak, przewodniczący organizacji oddziałowej NSZZ Solidarność w kieleckim ZUS-ie.
4: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
0: Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki na etat, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto i jednorazowa nagroda.
5: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
6: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
0: Dwugodzinny protest w kieleckim ZUS-ie rozpocznie się jutro rano. Akcja potrwa do 10.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze sport. Hubert Hurkacz z pierwszą wygraną na turnieju ATP 500 w niemieckim Halle. Polak pokonał czołowego tenisistę świata, Rosjanina Andrieja Rublowa 6-3-6-2. Tym samym awansował do drugiej rundy turnieju.
7: Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, ja nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia staramy się polepszać grę na korcie, no i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej.
0: Mówił Hubert Hurkacz, a o ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Pogoda.
0: Pogoda stopniowo poprawia się i uspokaja, choć przed nami chłodne noce ze spadkami temperatury do 7 stopni. Jutro w północno-wschodniej oraz lokalnie w południowej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej słońca. W całej Polsce będzie cieplej. W centrum termometry pokażą 22 stopnie. Na zachodzie od 22 do 24. Chłodniej tylko nad morzem 17 stopni, a także na Suwalszczyźnie około 18.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów.

proszę sobie wyobrazić niezwykłą scenerię Parku Narodowego Islandii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I za 4 dni właśnie tam, na Islandii, odbędzie się jednodniowy festiwal, na którym pojawi się formacja Galeo. Będzie naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe wydarzenie to także to, co szykują dla nas muzycy formacji The Rolling Stones, przy okazji oczywiście płyty Foreign Tongues. Czekamy na to, co wydarzy się na początku lipca, chociaż fani Stonesów bardziej czekają na trasę koncertową. I w tym temacie zabrał głos Mick Jagger, mówiąc: bardzo bym tego chciał. Naprawdę bardzo chcę wrócić na scenę. Jestem gotowy. Mówi, że nie sądzi, żebyśmy grali, jak mówi, koncerty w tym roku, ale mam nadzieję, jak mówi Mick Jagger, że będziemy występować w przyszłym roku. A będą występować w przyszłym roku z tymi dźwiękami. To In The Stars z płyty Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. Zresztą Jagger powiedział, że ma nadzieję, że na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Jak mówi, właśnie dlatego znajdują się na niej aż 14 kompozycji. No i tyle numerów panowie przygotowali przy okazji następcy Hackney Diamonds sprzed 3 lat.

Ci, którzy liczyli na koncert pana Toma Morello, czy to wczoraj w Londynie, czy dzisiaj w Paryżu, to warto wspomnieć o tym, że te koncerty zostały odwołane przy okazji tej solowej trasy po Europie. Solowej trasy, z którą pan Tom Morello w końcu tydzień temu gościł także w klubie Stodoła, gdzie zagrał kilka fenomenalnych kompozycji. Łącznie wyszło 18 numerów. Natomiast dzisiaj pan Tom Morello mówi wprost: mam ogromną miłość i szacunek dla wszystkich naszych przyjaciół i fanów i mam nadzieję, że uda nam się zorganizować te koncerty ponownie, tak szybko jak to możliwe. Ponieważ poniedziałkowy i wtorkowy koncert został odwołany, w czwartek w Belgii pan Tom Morello ma już wrócić do koncertowania. Wielu pyta, dlaczego, skąd ten pomysł, skąd ta przerwa? No i Tom Morello, gitarzysta formacji Rage Against the Machine, napisał wprost, że zmaga się z rodzinnym problemem zdrowotnym. Nie drążymy, ale słuchamy tych dźwięków, których nie brakowało także w warszawskiej stodole.

0: I to też nie jest moja wina, że właśnie dwie osoby wysyłam do Szczecina na festiwal Hell's Bells, który 26-27 czerwca odbędzie się właśnie w tym mieście, gdzie między innymi będzie można podziwiać na żywo, drodzy Państwo, legendę muzyki Oi, czyli Cockney Rejects, ale pojawi się także Nasze Dezerty, pojawi się Dick Schneider, pojawi się Hamulec, pojawi się Furia, pojawi się Mine Own Abyss, pojawi się Analogs, The Materia, pojawią się także UK Subs czy Vader. Tych artystów jest naprawdę cała masa, ja tylko tak naprawdę sięgnąłem po mały fragment tego wszystkiego, co wydarzy się na Hell's Bells w Szczecinie w tym miesiącu. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się w piątek i w sobotę 26 i 27 czerwca, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, dlaczego chcecie wybrać się na Hell's Bells.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ta moja żona na przykład powiedziała, że co po niektórym mieszkańcom naszego gospodarstwa domowego za dużo czasu zajmują wizytę w toalecie.
3: A komu tak konkretnie?
2: Nie wiem, bo akurat jestem zajęty, bo siedzę w toalecie.
3: Akurat siedzę w kiblu.
4: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
3: No to też.
4: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: Straszcie.
4: A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy. Ale fakt faktem, że to pochłania dużo
2: jestem
4: czasu.
2: Jestem na etapie, to się nigdy nie skończy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Dobrze rokuje.

skoro dzisiaj zahaczamy o takie legendarne utwory, to oddajmy głos także tej gitarowej legendzie formacji The Smiths, czyli panu, który nazywa się Johnny Marr. Pan Johnny dzisiaj zapowiedział swój piąty solowy album The Age of Everything. Wiemy, że 2 października na sklepowych półkach pojawi się te 10 premierowych kompozycji, chociaż warto wspomnieć o tym, że dzisiaj poznaliśmy pierwszy singiel Spin właśnie z tej nadchodzącej płyty. Pan Johnny, zapytany o ten krążek, mówi, że to najbardziej oczyszczająca płyta, jaką zrobił. Mówi, że tytuł pojawił się bardzo wcześnie w trakcie pracy nad materiałem i stał się ideą, która cały czas mu towarzyszyła. Jak mówi na koniec, mam wrażenie, że dobrze oddaje sposób, w jaki myśli dziś wiele osób. Będziemy do tego krążka, nowego krążka pana Johnny'ego Marra na pewno wracać. A już teraz premierowo to Spin w Escerok.

0: No póki co fani formacji The Cult muszą zbroić się w cierpliwość, ponieważ nie tylko lider Ian Astbury, ale także gitarzysta pan Billy Duffy poinformowali kilka miesięcy temu, że grupa zamierza poświęcić się nowym projektom i pracy nad świeżym materiałem. A to oznacza, że formacja The Cult póki co zawiesza swoją działalność koncertową, przynajmniej na czas nieokreślony. A my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten wielki muzyczny powrót.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podsumujemy to, co wczoraj działo się na Narodowym. Sprawdzimy także, jak na emeryturę zapatrują się dzisiaj muzycy zespołu Deep Purple. Ale zanim to wszystko, wróćmy do panów, którzy ostatnio podwójnie meldowali się w Gliwicach. To Guns N' Roses, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Nie ukrywam, że ostatnio wsiąkłem trochę w historię Davida Bowiego za sprawą wyjątkowego dokumentu, który dostępny jest na Arte i dostępny jest do lutego przyszłego roku. To 53 minuty z dokumentem, który nazywa się Tribute to David Bowie – Heroes Never Die. I myślę sobie, że to jest wyjątkowy dokument dla wszystkich, którzy uwielbiają Davida Bowiego, bo powstał z okazji 10. rocznicy śmierci Davida Bowiego. Przypominam, że David zmarł w 2016 roku i tak naprawdę dostajemy widowisko telewizyjne przeplatane występami na żywo, archiwaliami, ale także hołdowi, które oddali wokaliści i wokalistki, o których zresztą też sporo jest właśnie w tym wyjątkowym dokumencie. Polecam bardzo serdecznie Heroes Never Die, Tribute to David Bowie. Wyjątkowe dzieła. A skoro już jesteśmy przy wyjątkowych dziełach, to czekamy na premierę nowego krążka Artura Rojka. Artur ostatnio gościł Dawida, zresztą sporo opowiedział na temat tej zbliżającej się płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta już we wrześniu, poznaliśmy pierwszy singiel Gruby Mały, który też odbił się dosyć szerokim echem a propos tej kampanii, która była dostępna na ulicach dużych miast, a teraz dostaliśmy także dwa kolejne single. Z jednej strony W objęciach oraz Yeti, ta druga kompozycja to piosenka, która powstała we współpracy z Dawidem Podsiadło, a my zagrajmy tę pierwszą, po raz pierwszy na antenie Eski Rock, by sprawdzić, jak dzisiaj wygląda forma Artura Rojka.

Wróćmy do tych emocji, których wczoraj nie brakowało na Stadionie Narodowym, chociaż złośliwi by powiedzieli, że jedyne co brakowało to frekwencji. Ale ja o tym koncercie formacji Foo Fighters już mówiłem wiele miesięcy temu, kiedy zerkałem sobie tutaj na antenie Eski Rock na te bilety na Stadion Narodowy i już wtedy byłem zaskoczony, że no jednak to wszystko nie skończy się sold-outem. No i się nie skończyło, natomiast to, co wczoraj zabrzmiało, to zabrzmiało właściwie tak samo, jak zabrzmiało w Szwecji. To był naprawdę fenomenalny koncert. Zresztą pochylmy się trochę nad tym, co wczoraj się działo. Wczoraj zaczęło się wszystko od All My Life, później był The Pretender i po wykonaniu The Pretender ze sceny Dave Grohl powiedział takie oto słowa. Mam do was pytanie. Kochacie rock'n'rolla? My go kochamy, jesteśmy tutaj, aby zagrać trochę rock'n'rolla. Dopiero się rozgrzewamy, powiedział wtedy, bo to będą długie 3 godziny. A później panowie zagrali jeszcze 27 kolejnych kompozycji. Podobnie jak w Szwecji, w połowie przerwali trochę swój cykl i postanowili sięgnąć po gitary akustyczne. No i później zaczęła się pewna magia. W pewnym momencie, przy okazji kompozycji numer 14, kiedy mieli wykonywać Big Me, sam Dave Grohl wspomniał o tym, że zdarzało się, że rzuca w nich mentosami, w kontekście oczywiście tego utworu i teledysku do tej kompozycji, dlatego usunęli te kompozycje z setlisty. Natomiast Dave Grohl kompletnie się nie spodziewał, że Polacy to bardzo kreatywny naród i dlatego mimo tego, że Dave Grohl powiedział tylko niczym nie rzucajcie, w pewnym momencie jak zaczęły lecieć pierwsze takty Big Me, na płytę stadionu posypały się setki białych, dmuchanych piłeczek i w pewnym momencie Dave Grohl powiedział: no dobra Polska, wygraliście całą trasę koncertową. I myślę, że warto było być na tym koncercie wczoraj na Stadionie Narodowym, by chociażby te małe fragmenty przeżyć. To przeżyjmy to, co po niektórzy będą długo wspominać. To Times Like This, no i Foo Fighters w Esce Rock.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

0: I może kanadyjska policja za karę niektórym kierowcom puszczała zespół Nickelback, ale są także wyznawcy tego zespołu, jak chociażby Jack Black. Pamiętamy tę rozmowę z IMDb, w której to Jack Black się pojawił obok Paula Rudda. Panowie promowali wtedy film Anaconda i w pewnym momencie pan Jack Black zaczął ku zaskoczeniu chyba wszystkich śpiewać kompozycję Nickelback How You Remind Me i wykonał to oczywiście w sposób jak zwykle brawurowy. Polecamy bardzo serdecznie. Kto pomyślał, że Jack Black będzie aż takim wielkim fanem pana Chada Kriegera?
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

To zespół, który powrócił ze swojej muzycznej emerytury. Nazywają się Greta Van Fleet, a to ich nowy Play Your Games. Wielu zastanawia się, czy Deep Purple natomiast zamierza wybrać się na tę muzyczną emeryturę. Przypominam, że ich nowy krążek Splat już 3 lipca na sklepowych półkach to będzie 24. studyjna płyta. Don Airey, klawiszowiec formacji Deep Purple, zapytany o tę muzyczną emeryturę, mówi, że oni zagrali już pożegnalną trasę koncertową w 2017 roku i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu, to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. Jak mówi dzisiaj Don, i takim właśnie zespołem jesteśmy od tamtej pory. Po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu, bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność. Szybko się zorientujemy, jeśli tak nie będzie. Czekamy na te kolejne premierowe kompozycje. To ich Perfect Strangers sprzed lat.

0: I mimo tego, że ta kompozycja ma już grubo ponad 30 lat, jest tekstowo niesamowicie ponadczasowa. Michael Stipe mówił, że napisał tego bohatera jako faceta, który desperacko próbuje zrozumieć, co motywuje młodsze pokolenie, które włożył wiele wysiłku, żeby to rozgryźć, a koniec piosenki okazuje się kompletnie fałszywy, ponieważ nie osiągnął niczego. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu z nas też zastanawia się, co motywuje młodsze pokolenie. I tutaj na samym końcu też często dostajemy kompletnie fałszywe odpowiedzi.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy prawdziwego muzycznego psychofana Iron Maiden. Zagramy nowe The Warning, ale to nie będzie jedyna dzisiejsza nowość w Radarze. Ale zanim to wszystko, skupmy się na nadziei. Na nadziei mojej i twojej. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na tę nadzieję przynajmniej do 21. To Hej, to Edyta Bartosiewicz i wielu innych wspaniałych artystów.

Eddie Vedder mówił, że jeszcze zostały maksymalnie dwie dobre płyty, jeśli chodzi o przyszłość zespołu Pearl Jam. Natomiast nie ukrywam, że jeśli chodzi o amerykańskie zespoły, takie jak Hoobastank, to na tym zespole już bardzo dawno postawiłem krzyżyk, nie licząc na żaden powrót, bo w końcu ten zespół zaistniał ponad 20 lat temu, w latach 2000, a teraz wraca po prawie 10 latach. Drodzy Państwo, pamiętamy ich ostatnią płytę Push Pull, to był 2018 rok. Prezentowałem ją nawet na antenie Skiroki, co? No i kompletnie przeszło bez echa. Natomiast warto wspomnieć o tym, że właściwie po 8 latach formacja Hoobastank wraca i to wraca ze swoją nową kompozycją How Do You Sleep. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Skiroki, wielki powrót po 8 latach czekania.

No i klasycznie nam się zrobiło za sprawą formacji AC/DC na antenie Eski Rock. To teraz zrobi nam się także klasycznie za sprawą lidera formacji The Darkness, pana Justina Hawkinsa, który w najnowszym wywiadzie nie krył zachwytu nad tym wydarzeniem, które będzie miało miejsce już niebawem. Chodzi o festiwal organizowany przez Iron Maiden. Zresztą pan Justin, jak zaczął już mówić o Żelaznej Dziewicy, no to z jego ust padło dużo zachwytów. W pewnym momencie nawet powiedział, że jeśli w szkole nosiłeś ich koszulkę, to była ona jak odznaka dumy. Drodzy Państwo, ja bym musiał zadzwonić do mojej mamy, żebyście usłyszeli, jak wygląda taka odznaka dumy, bo moja mama przez koszulki Iron Maidena musiała bywać bardzo często w szkole średniej i to tak kilka razy w miesiącu. Tak się dobrze bawiłem, będąc nastolatkiem. To The Darkness, to I Believe in a Thing Called Love, Westy Rock. No i oczywiście pan Justin. To co? Dzwonimy do mojej mamy?

0: A to jest tylko jedna z tych czterech części tej muzycznej sagi z kultowymi hitami disco od muzyków formacji Royal Republic. Bo my oprócz Venus dostaliśmy także Go West, dostaliśmy Staying Alive czy I'm So Excited. A swoją drogą, jak już jesteśmy przy tym podekscytowaniu, to chyba wszyscy pamiętamy to, co działo się na Poland Rock Festival w 2023 roku, kiedy panowie na bis zagrali m.in. Battery od Metallica czy Ace of Spades od Motorhead. No, panowie zawsze potrafili w covery.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, których bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niepokojącą melodię, na potężne brzmienia, na zapadające w pamięci refreny, w końcu na utwór, który opowiada o lęku przed utratą czegoś wartościowego oraz o skłonności do oczekiwania katastrofy nawet w chwilach szczęścia. O tym wszystkim na najnowszej płycie Everything Falling śpiewa zespół The Warnings. Ta płyta już 28 sierpnia, dzisiaj poznaliśmy ich najnowszą kompozycję Ritual, natomiast wielu fanów czeka oczywiście na to wszystko, co wydarzy się 30 czerwca w warszawskim klubie Progresja. Czekamy na ten koncert zespołu The Warnings.

0: To skoro panowie z Fall Out Boy tak trochę wyrwali się przed szereg, dziękując za te wszystkie wspomnienia, to my także dziękujemy za to wszystko, co wydarzyło się dzisiaj przy okazji naszego wtorkowego spotkania w Radarze. Ale spokojnie, Jaro też przygotował dla was dużo emocji, które będą płynąć z głośników. To już za kilka chwil po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pamiętam taką historię naszą rodzinną, jak szukaliśmy wszyscy młotka, bo trzeba było wbić jakiś gwóźdź. Młotka nie ma nigdzie, wiecie gdzie się znalazł? W lodówce. Prawdopodobnie mój ojciec wyjmował sobie kawałek kiełbasy i oczywiście na wymiankę do lodówki włożył młotek.
3: A może on chciał ci wybić jedzenie z głowy? Północny wschód jeszcze będzie się wzmagał nie tylko z deszczem, ale także z burzami.
4: Będzie się wzmagał z deszczem.
2: Będzie się wzmagał pod kołdrą, będzie się wzmagał taki skryty.
4: Co w raportach?
5: Wrocław będzie się wzmagał z rezerwatem przyrody, o tym powiemy.
6: Nie lubię was.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór, witam w audycji. To był dobry rok. She Lost Control. Joy Division z płyty, która wczoraj miała swoje urodziny. 47. Unknown Pleasures. Płyta, którą nagrywano w Strawberry Studios w Stockport, mówią, że w ciągu tylko 3 weekendów, między 1 i 17 kwietnia. Ich producent Martin Hannett miał wspominać, że chłopcy, wtedy debiutanci, byli bardzo łatwym tworzywem i zgadzali się na jego pomysły. Grali punka, ale Hannett uważał, że ten gatunek jest mocno ograniczony w formie, dlatego sugerował pójście szerzej, no i to dzięki niemu ta płyta brzmi tak wyjątkowo. To on rejestrował w studiu na przykład odgłosy windy, roztrzaskiwanej butelki, a to zwalniał, a to przyspieszał taśmę. Używał echa, a niektóre partie głosu Curtisa nagrywał nawet przez telefon. I opinie członków zespołu dotyczące tego przestrzennego, klimatycznego brzmienia albumu, odbiegającego od tego, co grali na żywo, były różne. Martin Sumner, czyli gitarzysta i klawiszowiec, mówił, że ich muzyka była głośna i ciężka, a my czuliśmy, że Martin ją stonował, zwłaszcza gitary. My narysowaliśmy obraz w czerni i bieli, a Martin go pokolorował. To nam się nie podobało, jemu i Bernardowi Sumnerowi. Natomiast perkusista Steven Morris i Ian Curtis byli ponoć zadowoleni i przekonali kumpli do wydania tak przygotowanej płyty. Płyty, która ma piękną okładkę. Pamiętają Państwo, co jest na niej? Pierwszy odkryty przez człowieka pulsar, a w zasadzie jego fale. Ta płyta wczoraj, tak jak mówiłem, skończyła 47 lat. To jeszcze jedno z niej nagranie. Disorder. Joy Division.

Moon Age Daydream. To pan David Bowie, a w zasadzie Ziggy Stardust, jedno z jego artystycznych wcieleń. Postać, która powstała i została opisana na płycie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Na albumie, który dzisiaj ma urodziny, 54. Glamrockowy album koncepcyjny, który opowiada historię tego właśnie kosmity. Ziggy'ego Stardusta, który przybywa na Ziemię ze swoją grupą i staje się gwiazdą rocka. Przeżywa wzlot, no a potem upadek. Jedna z najważniejszych płyt lat 70. XX wieku, no ale też jedna z najważniejszych w historii muzyki, nawet w Ameryce, która mniej chętnie przyjmowała muzykę z Wielkiej Brytanii. Ten album jest sklasyfikowany w pierwszej 50 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. No dobrze, czas na urodziny pewnego dżentelmena, który obchodzić będzie je jutro. 68, jeśli dobrze liczę, będzie mieć już urodziny Jello Biafra, a w zasadzie Eric Butcher, czy też Butcher, bo tak nazywał się, gdy przychodził w Boulder. Ten Amerykanin, lider hardkorowego zespołu Dead Kennedys. Jego pseudonim pochodzi od nazwy pewnego produktu spożywczego, no i nazwy, połączenie jednego z drugim, dotkniętego klęską głodu państwa Biafra. Tak, było jakieś takie państwo, które istniało przez kilka lat w południowo-wschodniej Nigerii w latach 60. Jello Biafra to człowiek, który, jak sam twierdzi, zafascynował się rockiem, gdy jego rodzice przypadkowo ustawili radio na stację z muzyką rockową. No to może teraz stanie się coś podobnego. Może jakieś dziecko nas teraz słucha i po wysłuchaniu Dead Kennedys, California Ibrales, będzie też fanem rocka.

To zespół Rainbow z debiutanckiej płyty Richie Blackmore's Rainbow z roku 75, którą nagrywał pan Richie już z Dio w składzie. Wypatrzył go kiedyś podczas występów tego wokalisty z grupą rockową Elf, a potem mu zaproponował współpracę. I nagrywał pan Ronnie James Dio z Richie Blackmore'em trzy pierwsze albumy grupy Rainbow. Nie byłoby tej kapeli, gdyby Richie Blackmore nie odszedł z zespołu Deep Purple. A w niedzielę rocznica tego odejścia, niektórzy nawet twierdzą, że to koniec tego prawdziwego Deep Purple, nastąpił w 75 roku, a więc 51 lat temu. I ja bym tak daleko nie szedł w takie teorie, no ale niektórzy tak mówią. No dobrze, zostawiam już grupę Rainbow, a teraz pojawi się na antenie człowiek, którego niedawno miałem okazję oglądać na żywo na koncercie w Łodzi. Przyjechał tam ze swoją kapelą o nazwie Deftones. W sobotę Chino Moreno będzie miał 54 urodziny. Change.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: To był dobry rok.

Doskonale wiem, jak Państwo się teraz śmieją ze mnie, że Big Day pojawia się w audycji, to był dobry rok. W dzień gorącego lata, jeden z największych hitów lat 90. I już wszystko wyjaśnia. No, oczywiście Państwo wiedzą, to polski zespół, który powstał w Olsztynie, rok 92. No i grupa, która nawiązywała do takich fajnych klimatów lat 60. No i to małżeństwo śpiewające w przypadku Ani Zalewskiej i śpiewające i grające w przypadku Marcina Ciurapińskiego. To jest grupa, którą miałem okazję w tychże latach cudownych, romantycznych oglądać na żywo. Pamiętam nawet taki koncert na trasie wspólnej Big Day'a z Klosterkellerem. Dziś pewnie takiego połączenia by nie było, ale te dwa zespoły były wydawane przez tą samą wytwórnię i zostały wysłane w Polskę na trasę. Mam do dzisiaj nawet plakat z podpisami, które zebrałem po jego zakończeniu. Gram ten Big Day, bo Marcin Ciurapiński ma dzisiaj urodziny. 56. No i tak mi się zrobiło przyjemnie i nostalgicznie, że Państwo pozwolą, że pojawi się jeszcze jedna piosenka Big Day. Gdy kiedyś znów zawołam Cię.

Adolf Lothian, Marillion, z jednej z najważniejszych dla mnie płyt, bo zanim zacząłem słuchać tego ostrzejszego rocka, to słuchałem właśnie w latach 80. takich klimatycznych rzeczy jak Marillion. I to z płyty, która jutro będzie miała swoje 41 urodziny. Dokładnie tyle lat minie od wydania Misplaced Child. I którą to płytę Fish ponoć wymyślał w czasie 10-godzinnego tripu na LSD. No ale potem była praca, dużo pracy z pięknymi efektami. Na koniec. No dobrze. W sobotę swoje urodziny będzie miał człowiek, który nazywa się Lionel Richie. Ja wiem, państwo mogą go kojarzyć z piosenki Hello. On dostał za ten kawałek i za płytę, na której ta piosenka się znalazła, nagrodę Grammy. Ale zanim stał się takim bardzo znanym solistą, to występował w grupie The Commodores. I pomyślałem sobie, że z okazji tych sobotnich urodzin zagram państwu oryginał pewnej piosenki, którą mogą państwo kojarzyć z lat 90. w wykonaniu Fade No More. Easy. Dokładnie o ten numer mi chodzi. Niech zabrzmi w oryginale. The Commodores.

Mal of Kintyre, zespół Wings. Państwo pewnie się spodziewają, że to z okazji urodzin Paula McCartneya, które już pojutrze. Nie, pomyślałem sobie, że będzie trochę inny powód do tego, by ta właśnie piosenka pojawiła się na naszej antenie, bo jutro będzie 60. rocznica tego, gdy Paul McCartney kupił farmę właśnie w tym miejscu w Szkocji. Dość odludny. No i ona potem stała się inspiracją dla tej właśnie piosenki, która powstała mniej więcej 10 lat później. Choć tak naprawdę jego farma nie nazywa się Mal of Kintyre, to tak do końca musimy wyjaśnić, jest skalisty przylądek z latarnią morską, no ale w świadomości fanów nazwa jest nierozerwalnie związana z jego prywatną farmą i tą właśnie słynną piosenką zespołu Wings. A teraz powinien pojawić się dżingiel, który czasem pojawia się, gdy gram rzeczy bardzo mało rockowe. Bo pojutrze będzie miała urodziny wokalistka, która z rockiem się nie kojarzy. Która przez lata występowała w zespole Yazoo. Państwo pamiętają, z jakim gentlemanem u boku, który tworzył na początku zespół Depeche Mode. No a potem stała się już gwiazdą absolutnie solową. Alison Moye będzie miała urodziny, jak mówiłem, pojutrze. To niech zabrzmi jedna z jej najpiękniejszych solowych piosenek. Is This Love?

Oli są moje na pojutrzejsze urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. W zeszłym tygodniu opowiadałem dość dużo o procesie, jaki wytoczono zespołowi Led Zeppelin w związku z potencjalnym, no tak trzeba powiedzieć, plagiatem, jakiego mieli dokonać, wykorzystując kawałek piosenki Taur zespołu Spirit w swoim wiekopomnym dziele o tytule Stairway to Heaven. Mniej więcej 10 lat temu proces na dobre się rozkręcał, a 6 lat temu kończył się, no i sąd uznał, że nie będzie tam mowy o plagiacie w tym finalnym wyroku. Ale są pewne rzeczy, które mogą wskazywać, że panowie mogli się inspirować piosenką zespołu Spirit. No i teraz ta piosenka się u nas pojawi. Taurus. Jarosław Sobierajewicz znika, a państwo słuchają, czy są tu jakieś podobieństwa między piosenkami.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.